Wolność, kocham i rozumiem wolności.

A czy kurtkę oddasz mi? A czy kurtkę oddasz mi? A czy kurtkę oddasz mi?

Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

0: Autopromocja.
1: O, jaki piękny wtorkowy wieczór. Sprawdźmy, co się dzieje w radiu. Ech, takie zbyt popowe. Jedziemy dalej. No, przynajmniej jest jakaś gitara. Ale ostatnia szansa, bo już naprawdę tracę cierpliwość. O, no i w końcu coś dobrego. Sygnał z garażu nadaje w każdy wtorek o godzinie 20:00. Najlepsze brzmienia muzyki garażowej i alternatywnej tylko na antenie Akademickiego Radia Centrum. Zapraszam, Jakub Grys.
0: Autopromocja. Najwięcej rocka w mieście.

Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

0: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście!
1: To jest Głowa do Góry z Akademickim Radiem Centrum.

The Killers i ich Mr. Brightside na 4 minuty po godzinie 7, czyli już na dobre rozpoczynamy wtorkową Głowę do Góry. Jowita Wójtowicz z tej strony, witam Was bardzo serdecznie i to ja będę z Wami tutaj dzisiaj do 10, oczywiście w towarzystwie najlepszej muzyki w Lublinie. Nie musicie już cieszyć się tą ciszą, bo w Waszych głośnikach Depeche Mode i Enjoy the Silence.

Radio Centrum 98,2 FM.

W Kult i piosenka młodych wioślarzy, a my sprawdźmy sobie, jakie święta możemy znaleźć dzisiaj w kalendarzu. No i mamy na przykład Dzień Borsuka, który rozpoczyna nam też Broktober, czyli miesiąc zbiórek, edukacji i ochrony różnorakich siedlisk Borsuka. I tak się składa, że swoje imieniny mają dzisiaj m.in. Bronisław i Bruno, które moim zdaniem z tym świętem Borsuka się zgrywają idealnie.

Future Proof od Nothing But Thieves na 19 minut po siódmej, więc zaglądamy do lubelskiej prasy. Diamentowy jubileusz klubu zapaśniczego z Chełma. O tym, jak przez te lata kształcił swoich sportowców i czego możemy spodziewać się w przyszłości, przeczytacie w Dzienniku Wschodnim. A oprócz tego wczoraj swoje święto obchodziła 19. Lubelska Brygada Zmechanizowana imienia generała Kleberga. Uroczystość ta odbyła się na Placu Litewskim w Lublinie, a o tym, jak szczegółowo przebiegało to święto, przeczytacie na stronie Kuriera Lubelskiego.

0: Na zegarach 7:30, więc wyjeżdżamy na ulicę Lublina i sprawdzamy, gdzie tworzą się na ten moment największe korki. No i oczywiście jest to Aleja Tysiąclecia tutaj na wysokości Galerii Vivo, ale ten korek, z tego co widzę, może już sięgać prawie pod młyn Krauzego, także jeżeli możecie, to omijajcie na przykład Mełgiewską. Tutaj powinno wam być trochę luźniej. Oczywiście także stoi Unii Lubelskiej tutaj przez remonty, a za tym co dalej idzie, Łęczyńska, skrzyżowanie z Polską i tutaj wjazd w ulicę obok dworca PKP. Tutaj także możecie postać dłużej w korkach. A jeśli chodzi o centrum, no to miejscami jest to Aleja Solidarności. Tutaj stoi także Aleja, już wam mówię, Józefa Poniatowskiego. Tutaj na wysokości Galerii Labirynt, ale także Aleje Racławickie, wjazd z Sowińskiego w Głęboką. No i tradycyjnie Diamentowa. Jeśli macie jakieś wiadomości na temat wypadków czy czegoś innego, to możecie śmiało mi pisać na 515-515-982, a ja przekażę to dalej.
1: Nie twórz korków. Przesiądź się do komunikacji miejskiej.
2: Autopromocja. Poranna rozmowa Radia Centrum.
3: Aktualne tematy, interesujące rozmowy i spojrzenie, które wykracza poza nagłówki.
2: Wszystko, co dzieje się w lokalnej społeczności, w polityce, sporcie
3: i kulturze.
2: Zacznij dzień od rozmowy, która ma znaczenie. Poranna rozmowa Radia Centrum od poniedziałku do piątku po godzinie 8.
3: Słuchaj również na Centrum FM oraz w serwisach podcastowych.
1: Autopromocja.
4: Reklama.
5: 18:47:12.
6: Co liczysz?
5: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 21 milionów złotych.
6: To ja też chcę.
5: 24:39.
1: A teraz w Lotto kumulacja, rewelacja. Graj o 21 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
4: Reklama.
7: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

Symbiot i Paszkiewicz. Ja tak pozostanę w tym klimacie zwierzęcym, patrząc na ten Dzień Borsuka, bo jak się okazuje, w Polsce mamy też swojego psa, który jeździł koleją. Jak informuje TVP Gdańsk, na przystanku Gdańsk-Brentowo do pociągu wsiadł pies rasy York, który podróżował sobie bez właściciela. Krążył po pociągu, zaczepiał pasażerów, oczywiście tak tylko po to, żeby się pobawić. Nic nadzwyczajnego. No i konduktorzy pytali o to, kto jest jego właścicielem, jednak ten właściciel się nie znalazł. No i noc pies spędził w lokalnym centrum sterowania PKM, gdzie zachowywał się bardzo wzorowo, jak mówią pracownicy. Był spokojny, grzeczny i absolutnie nie przeszkadzał naszym dyżurnym ruchu w pracy. Można powiedzieć, że zdał egzamin na honorowego pracownika. Ostatecznie właściciel się odnalazł, bo we wtorek opublikowano w mediach społecznościowych apel o pomoc w odnalezieniu opiekuna. I po kilku godzinach zgłosiła się już właścicielka Yorka. No miejmy nadzieję, że gdyby co, to York w przeciwieństwie do Bono nie wychowywał się tam, gdzie ulice nie mają swoich nazw, żeby mógł tam wrócić bezpiecznie.

Liberty Bell od Fontaines DC i wolność poczuł też już Brian May, gitarzysta zespołu Queen, ostatnio w wywiadzie przyznał, że już jakiś czas temu podjął decyzję o tym, że nie chce już więcej koncertować. Uwielbiam grać i podróżować, ale ceną za to jest utrata wolności. Mam żonę, wnuki i mnóstwo spraw związanych z astrofizyką, którymi chcę się zająć, więc myślę, że te 50 lat już wystarczy. Tak powiedział, no a skoro tak lubi patrzeć w te gwiazdy i tak się interesuje tym kosmosem, no to może wypatrzy nam w nich jakoś wschodzącą gwiazdę rocka.

Fairtrade, Floyd i In Money We Trust. Mówiłam wam, że Brian May powiedział, że na scenę już raczej nie wróci, ale inne plany ma za to Steven Tyler. Wokalista Aerosmith udostępnił na swoim profilu właśnie filmik z sobą i ich fotografem, a w tyle możemy znaleźć napis Aerosmith i przyjaciele. No i dodatkowo znajdują się tam dwie daty, 29 października i 1 listopada. Fani spekulują, czy to chodzi o koncerty, czy może jakieś inne wydarzenia skierowane do fanów. No więcej szczegółów na ten temat mamy poznać dzisiaj, więc słuchajcie uważnie Radia Centrum, bo tutaj na pewno o tym wspomnimy.

0: Na zegarach wybiła nam już godzina 8, więc to czas na wydarzenia w Akademickim Radiu Centrum.
1: Ile kierowcy zapłacą dziś na stacjach paliw? O tym za chwilę. Powiemy także o innowacyjnej zmianie w polskiej armii.
0: Zaprasza Jakub Jarzyna.
1: Czy portfele staną się szczuplejsze? Ministerstwo Energii wydało obwieszczenie. Zgodnie z informacjami podanymi przez resort, dzisiaj na stacjach paliw największe powody do radości będą mieli użytkownicy oleju napędowego. Cena diesla spadnie o 6 groszy i będzie on kosztował nie więcej niż 7,82 zł. Wzrośnie natomiast koszt benzyny. Za PB95 zapłacimy maksymalnie 6,79 zł, czyli o 6 groszy więcej niż wczoraj. Z kolei za PB98 7,66 zł, co stanowi wzrost o 7 groszy. Warto wspomnieć, że wedle założeń rządu obecny program wsparcia cen paliw będzie obowiązywał do końca roku, a jego koszt wyniesie około 5 miliardów złotych. Za mundurem panny sznurem, jak będą teraz wyglądać polscy żołnierze? W dowództwie 1. Dywizji Piechoty Legionów w Ciechanowie odbyła się prezentacja nowego munduru taktycznego Wojska Polskiego. Innowacyjny projekt ma zmienić obecny wzór o nazwie Pantera, który jest stosowany już od 33 lat. Jak zapewniał minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz, strój jest produkowany w Polsce i sprawdzony na naszych żołnierzach. Dodał również, że inicjatywa nie ma charakteru politycznego, a decyzja została podjęta przez ekspertów. Wojskowi zwracają uwagę, że nowe mundury mają lepszą zdolność do maskowania o 30% w porównaniu do poprzednich. Ponadto są 7-krotnie bardziej odporne na rozdzieranie. Koszt produkcji jednego uniformu to około 1000 zł. A już teraz zapraszamy na poranną rozmowę Radia Centrum, gdzie gościem Tomasza Kowalewicza będzie koordynatorka Restaurant Week Magdalena Rudnicka. Oddajemy głos do studia.
2: Poranna rozmowa Radia Centrum.
3: Razem ze mną w studiu Magda Rudnicka, Restaurant Week. Cześć Magda.
4: Cześć.
3: Nie będę ukrywał, uwielbiam, kiedy spotykamy się w studiu i chwilę przed wejściem na antenę rozmawiamy o jedzeniu. To jest takie fascynujące i inspirujące, że mógłbym nieskończoność. Też tak masz?
4: I to by można było nagrać, to co mówimy wcześniej, bo zawsze jest zabawnie, jest dużo ciekawych rzeczy. No zobaczymy, jak będzie teraz. Jakoś damy radę.
3: A lubisz w ogóle tak niezobowiązująco, spotykając się z ludźmi, rozmawiać o jedzeniu?
4: Ja uważam, że to jest jeden z najlepszych tematów i na przykład moim językiem miłości w związku jest jedzenie.
3: O, to bardzo ciekawe.
4: I chyba w ogóle językiem miłości u mnie w rodzinie zawsze było jedzenie. Zapoczątkowała to babcia i no i tak zostało.
3: A może być tak, że niestety to jedzenie nie przypadnie do gustu i ten język miłości stanie się językiem nienawiści wtedy?
4: No, czasami ciężko zakomunikować, że coś nie smakuje, bo pytanie wtedy, czy jednak wyrazić swoją opinię i można komuś sprawić przykrość, czy jeść, a sprawić radość.
3: Podniosłaś bardzo poważny temat, który pewnie jest problemem w wielu domach, jeśli to jedzenie faktycznie coś tam w nim nie gra.
4: Tak.
3: A my o jedzeniu rozmawiamy dlatego, ponieważ jutro rusza kolejna, jesienna tym razem, edycja Restaurant Week. Zamówienia jeszcze chyba można składać, nie?
4: No trzeba, trzeba. Długo można. Do przedostatniego dnia festiwalu, czyli do 24 listopada, bo kończy się 25 listopada.
3: No i właśnie, to jest edycja, która już w takim założeniu ma to niezobowiązanie w idei, bo to jest niezobowiązujące spotkanie. Jak byś to zrozumiała? Niezobowiązujące spotkanie przy stole.
4: Mi się podoba bardzo to określenie i myślę, że wyszliśmy od zobowiązującego, które istniało te 10 lat temu. Ludzie nie mieli takiej swobody chodzenia do restauracji. To zawsze była jakaś wyjątkowa okazja, a teraz do tych top restauracji możemy po prostu pójść na co dzień. I też tym festiwalem myślę, że zrobiliśmy taką robotę, że ośmieliliśmy ludzi, żeby do różnych restauracji chodzić i bardziej eleganckich i hotelowych. Więc to chyba o to chodzi, że po prostu nabrało to takiego codziennego vibe'u, że tak powiem, i jest to dla nas łatwiejsze.
3: A jak czujesz się przeglądając... tobie trochę trudniej odpowiedzieć na to pytanie. Jak czujesz się przeglądając menu w Restaurant Week, które pojawiają się co edycję? Jesteś zaskoczona? Jesteś zafascynowana? Rozczarowana? Jakie towarzyszą ci emocje?
4: Jestem dumna zawsze na początku, tak, że na przykład tak szybko pojawiło się menu, bo restauracja już powiedzmy myślała o tym dużo wcześniej, w tej przerwie między edycjami. Jestem, albo powiem tak, kreplachy. Jestem też często zdumiona. Tak, to jest danie, które mnie zaskoczyło w tej edycji.
3: Ciekawie brzmi.
4: Tak, więc jestem dumna, bywam zaskakiwana, zawsze mnie raduje różnorodność. No, dużo jest tych emocji, naprawdę, dużo jest takiej ciekawości. Przy tych kreplachach pojawiła się ta ciekawość. Jedna z restauracji to serwuje jako danie główne i no, trzeba iść zobaczyć, co to jest.
3: Koniecznie, to jest bardzo intrygujące. O to niezobowiązanie jeszcze cię spytam, nie w kontekście tego, że kreplach, to się tak odmienia? Kreplachów?
4: Jeszcze tego nie zgłębiłam, ale mamy czas, zrobię to.
3: Okej. Okay. W ogóle, a tak, jeszcze wrócę do niezobowiązania. Zdarzyło ci się kiedyś pójść do restauracji tak niezobowiązująco, że nic nie zamówiłaś? Siadłaś przy stole i potem stwierdziłaś, że wychodzisz?
4: No tak, nawet całkiem niedawno tak było, ale to wynikało po prostu z tego, że grupa się zmieniła swoje preferencje co do kuchni.
3: Pytam w kontekście trudnych tematów, które czasami poruszamy w radiu, a które też są bardzo trudne dla kogoś, kto przychodzi do restauracji, bo nie wie, co w niej dostanie i jak przychodzi karta, to twierdzi, że jednak to nie jest dla niego miejsce. I co wtedy zrobić, wiesz, żeby było dziwnie?
4: No to opowiem, co ja zrobiłam. Wtedy nawet nie doszła karta, a już wiedzieliśmy, że wyjdziemy, bo po prostu atmosfera miejsca nam też nie odpowiadała, nie zostaliśmy jakoś tam zaopiekowani. No i co? Podziękowaliśmy, powiedzieliśmy, że może następnym razem. Rzeczywiście wróciliśmy następnym razem, po prostu w innym dniu tygodnia. No to był piątek wieczór. No, nie mieliśmy rezerwacji.
3: Myślałem, że powiedzieliście innym razem, żeby nie było niezręcznie i nigdy już nie wróciliście.
4: Nie, wróciliśmy. Nawet byliśmy tak dzień po dniu, bo jednego dnia poszłam z jedną ekipą, drugiego z drugą ekipą. Akurat byłam już wtedy byłam zadowolona i kuchnia była wspaniała i też to miejsce w ogóle będzie na Restaurant Weeku, więc...
3: Rozmawiamy o jedzeniu i pewnie ci, którzy nas słuchają, zwłaszcza głodni, są trochę na nas źli, że my tutaj wyciągamy tematy jedzenia. Opowiedzmy o tej edycji, która przed nami. Takie pytanie, ono wydaje się banalne, ale trudno się na nie odpowiada. Dlaczego warto uczestniczyć w Restaurant Week?
4: Okej, no może i łatwo się na to odpowie.
3: Nie sądzę.
4: Dla mnie warto, dlatego że można po prostu sprawdzić szeroką gamę miejsc, w tym jednym takim festiwalowym wydaniu, czyli no gdzieś mamy to nastawienie, że specjalnie pod festiwal i dla gości szykowane jest specjalne menu, bądź wybierane są te pozycje z karty, które są bestsellerami. No i też cena jest na tyle atrakcyjna, że myślę, że możemy pozwolić sobie na ileś wizyt w trakcie tych kilku tygodni, na przykład kiedy chcemy zobaczyć, co proponują takie restauracje debiutujące, których nie było wcześniej, które są na przykład nowe na rynku. I to jest fajna opcja, żeby ich sprawdzić w takiej przewidywalnej formie, w korzystnej cenie. No i możemy zrobić cały taki przegląd tej kategorii, przystawka, danie główne, deser i nawet to później ocenić.
3: A szczegóły znajdujemy na stronie internetowej, bo z tamtego miejsca Restaurant Week wszystko się zaczyna. Ja nie potrafię zliczyć, ile już edycji było Restaurant Week. Nie wiem, czy ty potrafisz, ale skoro jest tak dużo, to chyba znaczy, że ludzie uczestniczą.
4: Stuknęło mi ostatnio 10 lat w Lublinie, czyli no razy dwa, 20 długo. Edycji. Teraz chyba jest 21, na to by wychodziło.
3: No to, to jest piękny wynik.
4: Tak,
3: oczywiście
4: zdecydowanie.
3: Spotykamy się tutaj po raz kolejny w studiu Radia Centrum i też możemy obiecać, że w najbliższych dniach będziemy mieli dla słuchaczy zaproszenia na taką obiadokolację. No zależy, o której kto pójdzie, ale można to potraktować jako obiad lub jako kolację.
4: Nawet lunch, bo też są takie sloty od godziny 12. Niektóre restauracje je udostępniają, więc tak szeroka gama.
3: Więc serdecznie zachęcamy do słuchania, do uczestniczenia, no i do wygrywania zaproszeń na Restaurant Week, które, przypomnę, pojawią się na pewno na antenie Radia Centrum. A tak zmierzając ku końcowi, chciałem podzielić się z tobą moją refleksją z wakacji, bo zawsze przecież te kelnerskie, restauracyjne wątki wyciągamy. Tym razem trafiłem do Budapesztu i wielkie moje zdziwienie polegało na tym, że każde danie było już obarczone napiwkiem. Każdy kelner który przychodził już z rachunkiem liczonym na piwek, ale nie to mnie najbardziej zdziwiło, tylko to, że przychodził z terminalem i znowu prosił o napiwek. Spotkałaś się z czymś takim kiedyś?
4: Czyli podwójny napiwek.
3: Podwójny napiwek.
4: No jak jest...
3: Pierwszy miał 15%.
4: No to nie, nie, to już... No to jest zaskakujące. Jak widać, potrafią nas zaskoczyć. W Budapeszcie nie byłam. Byłam bardzo dawno temu i pamiętam, że jadam langosza, ale bez napiwku z takiego food trucka.
3: No to ja langosza właśnie z tym napiwkiem zjadłem.
4: To mam nadzieję, że był smaczny.
3: Dlatego był smaczniejszy.

0: Reklama.
1: Randka w księgarni, spotkanie z przyjaciółmi, wystawa, koncert, niebanalna oferta książek. Kawiarnio-księgarnia Między Słowami, ulica Rybna 4 zaprasza. Na naszych półkach znajdziesz niszowe wydawnictwa, poezję, reportaż oraz wiele innych ciekawych publikacji. Kawiarnio-księgarnia Między Słowami, ulica Rybna 4. Między Słowami Karolina Pikuła jest beneficjentem programu własnego Instytutu Książki Certyfikat dla Małych Księgarni.
2: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. Teraz masz jeszcze więcej powodów, żeby nas odwiedzić. Mnóstwo produktów w nowych, niższych cenach. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
3: 18,47, 12.
4: Co liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 21 milionów złotych.
4: To ja też chcę!
3: 24, 30.
5: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 21 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Reklama.
6: Radio Centrum. Centrum.
7: Najwięcej rocka w mieście.
8: No, wzbudzili apetyt tą rozmową, nie mogę powiedzieć, że nie. Jowita Wójtowicz z tej strony, witam Was ponownie w głowie do góry, a jeśli Wy jesteście głodni dobrej muzyki, to dłużej nie musicie pościć. Foo Fighters i Learn to Fly.

Krzysztof Zalewski i jaśniej, za to mroczniej zrobi się w kinach. Już jakiś czas temu Sharon Osbourne ogłosiła, że na wielkie ekrany trafi film z ostatniego koncertu jej męża, czyli Księcia Ciemności Ozziego Osbourna. Dokładnie już 28 października fani będą mogli udać się do kin, a wczoraj do sieci trafił zwiastun tego filmu. Myślę, że część z was mogła oglądać transmisję tego koncertu na YouTubie, no bo to, jakie gwiazdy się tam pojawiły, to mogłabym tutaj wam wymieniać przez następne kilka minut. A mało co wtedy, kto by powiedział, że dokładnie 17 dni później już na zawsze pożegnamy się z Ozim i to rzeczywiście był jego ostatni koncert. Żeby was też trochę wprowadzić w ten taki koncertowy nastrój, to już do was jedzie Crazy Train.

0: Po raz kolejny sprawdźmy sobie, w jakim stanie są lubelskie drogi. No i niestety muszę was zmartwić, bo są w podobnym, tak jak godzinę wcześniej, Aleja Tysiąclecia przy skrzyżowaniu pod Galerią Vivo dalej stoi. Z tego, co widzę, na Mełgiewskiej też się robi już nieciekawie. Jeśli chodzi o to, jak wyglądają ulice w centrum, no to tutaj Północna Bolesława Prusa przy skrzyżowaniu z Aleją Solidarności, tutaj także możecie postać w korkach. Oczywiście także Droga Męczenników Majdanka przy skrzyżowaniu z Łęczyńską, no a w centrum jest dosyć ciężko, zwłaszcza na ulicy Głębokiej, tutaj przy skrzyżowaniu z ulicą Sowińskiego, ale także przy Filaretów. No, postoicie sobie długo, także omijajcie. Na przykład Aleje Racławickie są już w lepszym stanie i Tomasza Zana tutaj także jest dosyć spokojnie, więc może lepiej wybierzcie się tędy. Jeśli macie jakieś dodatkowe informacje, na przykład o wypadkach, to piszcie mi na 515 515 982.
1: Nie twórz korków. Przesiądź się do komunikacji miejskiej.
0: No i sprawdźmy sobie jeszcze pogodę. Na ten moment mamy 13 stopni Celsjusza. Ciśnienie wynosi 1021 hektopaskali, więc biometr jest korzystny. No i jakość powietrza także jest dobra.
1: Autopromocja.
2: Tak brzmi niedzielny poranek.
3: A tak wtorkowy wieczór.
4: Hard rock,
3: funk,
4: metal
3: i wszystko pomiędzy.
4: Nie ma letko, ale udźwigniemy to razem. Każdy wtorek po 21. Zapraszam, Maciek Brewczuk.
1: Autopromocja. Radio Centrum.
5: Najwięcej oka w mieście.

Też tego, co najbardziej tajemnicze i alternatywne. Zespół Bokka zawita do Lublina już 15 października. W ubiegłym roku zespół otworzył nowy rozdział albumem White Room i to właśnie ten album będą promować podczas swojej jesiennej trasy. Po bilety odsyłam Was na stronę Fabryki Kultury Zgrzyt. 9 listopada do swojej małej ojczyzny powróci Krzysztof Zalewski. Artysta wyrusza wyjątkową trasę koncertową Solo Act, udowadniając, że jeden człowiek na scenie potrafi wykrzesać energię, której pozazdrościłby nie jeden wieloosobowy zespół. Krzysztof zasiądzie za perkusją, weźmie w ręce gitarę elektryczną, bas, gitarę akustyczną, zagra też na instrumentach klawiszowych, ksylofonie, a to wszystko dobarwi aranżem na przeszkadzajkach.

Don't Look Back into the Sun od The Libertines. Ja za to zajrzałam jeszcze raz do kalendarza. Jak się okazuje, dzisiaj swoje 61. urodziny obchodzi Mateusz Pospieszalski, czyli polski kompozytor, aranżer. Gra m.in. na saksofonach, fletach, klarnecie basowym, instrumentach klawiszowych, akordeonie, a do tego wszystkiego jeszcze śpiewa i także techniką alikwotową, czyli tak zwany tybetyński śpiew gardłowy. No jest to zdecydowanie coś rzadko spotykanego, a możecie go też kojarzyć z takich zespołów jak Wubudu, Manam, Tiebreak czy Wuwu. No dla muzyka wszystkiego najlepszego z okazji urodzin, a dla Was Wuwu i się poruszam.

0: Lenny Kravitz i Fly Away, ale wy nigdzie nie odlatujcie, bo wybiła już godzina 9, więc to czas na wydarzenia.
1: Baterie Patriot na Lubelszczyźnie. O tym za chwilę. Powiemy także o stypendiach dla studentów oraz obywatelskim zatrzymaniu.
0: Przed mikrofonem Jakub Jarzyna.
1: Więcej wojska i więcej sprzętu. Baterie Patriot pojawią się na Lubelszczyźnie po raz pierwszy. Podczas konferencji w Świdniku szef MON Władysław Kośniak-Kamysz poinformował o rozmieszczeniu jednej z polskich baterii systemu obrony przeciwlotniczej w regionie. Co ciekawe, minister wypowiedział się na temat rozwoju systemów bezzałogowych w polskiej armii. Decyzja jest w kierunku formułowania docelowo nawet brygady bezzałogowych systemów, czyli wojsk dronowych. Systemy takie, zarówno latające, jak i naziemne, nawodne, podwodne, to jest moje oczko w głowie, a część wojsk dronowych będzie zlokalizowana na Lubelszczyźnie. Tak mówił Władysław Kośniak-Kamysz. Dodatkowo minister wspomniał o planach uformowania 18. Brygady Zmotoryzowanej na terenie Lubelszczyzny. Jej dowództwo ma stacjonować w powiecie opolskim. Studenci zyskają możliwość ubiegania się o stypendium biznesowe. Najlepsi otrzymają możliwość współpracy z zaangażowanymi przedsiębiorstwami. Miasto Lublin ogłosiło kolejną edycję programu Stypendia Biznesowe. Najzdolniejsi i najbardziej aktywni studenci lubelskich uczelni mogą ubiegać się o 8-miesięczne wsparcie finansowe. Najważniejszą nagrodą będzie zyskanie możliwości nawiązania współpracy z fundatorami programu i poznania ich działalności od środka. Łączna wartość tegorocznego wsparcia wynosi 128 000 zł, a skorzystało z niego 12 osób.
2: Program Stypendia Biznesowe powstał jako wspólna inicjatywa na linii współpracy samorząd-biznes-uczelnie, realizując w praktyce zapisy Strategii Kultury Lublin 2030, która podkreśla znaczenie partnerstwa międzysektorowego. W tym roku stypendium dla najzdolniejszych i najbardziej aktywnych studentów lubelskich uczelni ufundowało 5 firm. W gronie tegorocznych fundatorów znalazły się ABM Greifenberger, Arcus SISA, Lubelski Węgiel Bogdanka S.A., Medisept spółka z o.o. oraz Lipko Foods S.A.
1: Mówi Anna Czerwonka z biura prasowego w Kancelarii Prezydenta Miasta Lublin. O stypendium mogą ubiegać się studenci, którzy osiągają dobre wyniki w nauce i angażują się w działalność akademicką. Jednym z podstawowych warunków udziału jest uzyskanie średniej ocen za 2 ostatnie semestry na poziomie co najmniej 4.0. Kandydaci muszą również wykazać się potwierdzonym doświadczeniem zdobytym między innymi w organizacjach studenckich lub kołach naukowych. Zgłoszenia można składać do 29 października. To są wydarzenia Akademickiego Radia Centrum. Obywatelskie zatrzymanie zapobiegło potencjalnej tragedii. Nietrzeźwy kierowca jest już w rękach policji. W weekend funkcjonariusze zostali poinformowani o ujęciu kierowcy motocyklu w miejscowości Kąty. Według informacji przekazanej oficerowi dyżurnemu, mężczyzna miał być pod wpływem alkoholu. Mundurowi z Bychawy, którzy udali się na miejsce zdarzenia, potwierdzili wcześniejsze przypuszczenia. Badanie alkomatem wykazało, że 39-latek ma niemal 3 promile alkoholu w organizmie. Za popełnione przestępstwo motocykliście grozi obecnie kara do 3 lat pozbawienia wolności, zakaz prowadzenia pojazdów, a także grzywna.
3: Ignacy Chodowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Zaczniemy od piłki nożnej. Reprezentacja Polski przegrała wczoraj w wyjazdowym spotkaniu Ligi Narodów z Bośnią i Hercegowiną 0-1. Porażka oznacza, że biało-czerwoni nie mają już nawet matematycznych szans na awans do Dywizji A.
4: Wydaje mi się, że nie złe spotkanie żeśmy rozegrali. Zasłużyliśmy zdecydowanie na więcej, moim zdaniem. No praktycznie jeden celny strzał gospodarzy i przegrywamy to spotkanie. Ja wiem, że nie było nie wiadomo ile sytuacji, natomiast jeśli chodzi o samą grę, to było wiele takich składnych akcji. Natomiast no, w takich sytuacjach jak końcówka pierwszej połowy po prostu trzeba strzelić bramkę, trzeba wykorzystać, bo później się ma problemy. Ja takiego meczu się spodziewałem.
3: Mówił po meczu trener Jan Urban. W pozostałych spotkaniach międzypaństwowych również nie brakowało emocji. Francja pokonała aż 4-1 Belgów, w starciu którego rozjemcą był natomiast Szymon Marciniak. Włochy pokonały Turcję 3-1. Pozostaniemy przy tematach piłkarskich. Bolesnej porażki doznała niestety również nasza kadra do lat 21. Podopieczni Jerzego Brzęczka przegrali na wyjeździe z Włochami aż 2-6. Pomimo 27 punktów na koncie, Polacy nadal nie są pewni awansu na przyszłoroczne Euro do lat 21. Bezpośredni awans biało-czerwonych będzie zależny od wyniku dzisiejszego starcia Irlandii Północnej z Grecją. Jeśli ci drudzy nie wygrają, piłkarze Jerzego Brzęczka będą mogli cieszyć się z wyjazdu na Mistrzostwa Starego Kontynentu. Na koniec piłka ręczna. Już dzisiaj wieczorem czekają nas mecze drugiej kolejki Ligi Europejskiej EHF Mężczyzn. PGE Wybrzeże Gdańsk we własnej hali zmierzy się z macedońskim HC Eurofarm Pelister. W barwach rywali ekipy Patryka Rombla na co dzień występuje pochodzący z Lublina Andrzej Widomski. Mecz rozpocznie się o 18:45.
0: A my sprawdźmy jeszcze, jaka pogoda za oknem. Na termometrach możemy znaleźć nawet 13 stopni, jednak odczuwalna jest trochę niższa. Niebo jest w większości zachmurzone, a ciśnienie wynosi 1021 hektopaskali, więc biometr jest korzystny.
5: Reklama. Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. Teraz masz jeszcze więcej powodów, żeby nas odwiedzić. Mnóstwo produktów w nowych, niższych cenach. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
6: Reklama.
7: Akademickie Radio Centrum.
8: Najwięcej rocka w mieście.
0: No i zaczynamy ostatnią godzinę Głowy do Góry. Jowita Wójtowicz i niezmiennie witam się z wami, a w waszych głośnikach już Twisted Sister.

Chłopcy Odmysłowice, jak się okazuje, chłopcy z Type O Negative zyskują ciągle nowych fanów. Kenny Hickey, czyli gitarzysta zespołu, uważa, że dzisiaj są popularniejsi niż kiedykolwiek wcześniej. Jego zdaniem duża w tym zasługa TikToka. Type O Negative cieszy się dziś większą popularnością niż kiedykolwiek, naprawdę większą niż kiedykolwiek. Moja najmłodsza córka ma teraz 24 lata i kiedy pojechałem do jej koledżu, była otoczona fanami Type O. Tak mówił w wywiadzie. Jednym z najlepszych dowodów na wzrost zainteresowania zespołem jest utwór I Don't Wanna Be Me, który stał się wiralem na TikToku. Hickey poinformował, że singiel otrzymał już złoty certyfikat za wyniki w streamingu. No nic nowego, w końcu wszystko teraz przeżywa drugą młodość.

0: Na zegarach 9:21, na waszych głośnikach przed chwilą brzmiało Blind Melon i No Rain, a to czas teraz na przegląd prasy. I tak się składa, że jest ze mną Kuba Jarzyna. Kuba, powiedz, co znalazłeś ciekawego w dzisiejszej prasie?
1: Nie wiem, jaka jest twoja szczęśliwa liczba, ale okazuje się, że to nie musi być popularna siódemka, bo mogą to też być czwórka, szóstka, siedemnastka, czterdziestka, piątka i dwunastka, bo właśnie te pięć liczb przyniosło główną wygraną w jackpocie w Białej Podlaskiej. Zwycięzca na swoje konto zainkasował ponad 3 miliony złotych, a tu warto wspomnieć, że jednak rekord należy do mężczyzny, który w 2022 roku wygrał również w Białej Podlaskiej prawie 8 milionów.
0: Kurde, jakoś dużo tam na tym Podlasiu tych zwycięzców. Ciekawe, na co przeznaczają to wygrane, aby nie na jakieś nielegalne interesy, bo tam różnie może być z nimi.
1: Miejmy nadzieję. Jeżeli przeznaczają pieniądze na nielegalne interesy, to przynajmniej nasza sekcja informacyjna będzie o czym miała mówić w serwisach.
0: A to prawda. A ja też mam dla ciebie informacje trochę z Podlasia, bo jak się okazuje, do naszego województwa zawitał żubr. Pojawił się nad Bugiem w powiecie włodawskim i najpierw został zauważony w gminie Hanna dokładnie, a później jego obecność zarejestrowały kamery Straży Granicznej. Wszystko wskazuje na to, że mógł nawet przywędrować do nas z Puszczy Białowieskiej, ale mam dla ciebie też małą zagadkę. Czy wiesz, gdzie jeszcze na Lubelszczyźnie możemy spotkać żubra?
1: Nie mam bladego pojęcia.
0: No to ja tobie i też może słuchaczom wspomnę, że żubra możemy spotkać też w gminie Mełgiew. Dokładnie, stoi na Zalewie Mełgiewskim. Jest to oczywiście sztuczny żubr, który sobie tam coś je ze swojego paśnika. No ale jeżeli jesteście zainteresowani jakąś wycieczką na przykład właśnie w te okolice, no to bardzo serdecznie wam polecam. Jest tam tych okolic, jestem, a żubra zawsze można spotkać niezależnie od pory roku.

0: promocja.
1: O, jaki piękny wtorkowy wieczór. Sprawdźmy, co się dzieje w radiu. Takie zbyt popowe. Jedziemy dalej. No, przynajmniej jest jakaś gitara. Ale ostatnia szansa, bo już naprawdę tracę cierpliwość. O, no i w końcu coś dobrego. Sygnał z garażu nadaje w każdy wtorek o godzinie 20:00. Najlepsze brzmienia muzyki garażowej i alternatywnej tylko na antenie Akademickiego Radia Centrum. Zapraszam, Jakub Grys.
0: Autopromocja.
2: Reklama.
3: 18, 47, 12.
4: Co liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 21 milionów złotych.
4: To ja też chcę. 24, 39.
0: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 21 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
2: Reklama.
0: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

China Girl Davida Bowiego. Tak międzynarodowo się tutaj zrobiło, to powiem wam, jakich tras samolotowych lepiej unikać, bo według rankingu najbardziej są one stresujące dla pasażerów. Na pierwszym miejscu znalazł się lot z Amsterdamu do Barcelony, bo wydaje się niedługi, ale wedle wyliczeń nieco ponad 7% lotów jest opóźnionych o co najmniej godzinę. Drugie miejsce przypadło trasie z Londynu Heathrow do Amsterdamu, która odnotowała najwyższy wskaźnik anulowania, a podium zamyka połączenie z Manchesteru do Dublinu z wynikiem 63,4%. To tutaj lepiej uzbroić się w cierpliwość.

0: Chatka na fali. Kultura studencka w Akademickim Radiu Centrum. Chatka na fali powraca w nowym roku akademickim. Nowe, ciekawe imprezy, nowe wydarzenia i ogólnie dużo, dużo się dzieje w chatce Żaka. O tym będziemy wam mówić dwa razy w tygodniu. Michał Zbytniewski przy mikrofonie. A ze mną jest już Agnieszka Matecka-Skrzypek, zastępca dyrektora do spraw programowych Akademickie Centrum Kultury i Mediów UMCS Chatka Żaka, z którą porozmawiamy o dwóch ważnych imprezach, czyli o imprezie Siema Żaki, która jest trochę później, oraz o koncercie z okazji 30-lecia pisma folkowego. Agnieszka, no witamy po krótkiej przerwie wakacyjnej.
1: Faktycznie, choć rozpoczynamy z początkiem października, dział programu już od miesiąca tworzył zręby wydarzeń, które odbędą się w chatce Żaka w semestrze zimowym. Zapraszamy na wolną chatkę, gdzie będziemy prezentować nasze wydarzenia, a więc 8, 9, 10 października, ale wcześniej zapraszam na koncert z okazji 30-lecia pisma folkowego. Pismo folkowe zajmuje się muzyką inspirowaną muzyką tradycyjną, no i oczywiście usiłuję o tej muzyce pisać, ale najlepiej muzyki jest słuchać, dlatego świętujemy w taki sposób. W środę o godzinie 19 na małej sali widowiskowej chatki Żaka wystąpi duet Infidelis. Duet bardzo ciekawy i bardzo rzadko goszczący na scenach, bo jedna z dziewczyn, Marta Sołek, mieszka na stałe w Kanadzie i jest to jedna z niewielu okazji, kiedy ją można w Polsce usłyszeć. Duet Infidelis to przede wszystkim hordofony kolanowe, tak to się fachowo nazywa, czyli instrumenty smyczkowe, strunowe smyczkowe, na których gra się trzymając instrument w pionie, nie w poziomie. Jest to dość stara technika gry na instrumentach, inaczej skraca się struny, podobnie jak w instrumentach pochodzących z Indii na przykład. Stąd też jest to koncert bardzo ciekawy też ze względów muzykologicznych. Zagrają na nim suka biłgorajska, a więc instrument, który został odtworzony z przedwojennego znaczka pocztowego. Nie zachował się w zasadzie żaden z eksponatów. Będzie fidel płocka wyciągnięta gdzieś z archeologicznych wykopalisk, również odtworzona i jakby podobna do nich technikami grania lira kreteńska. Także zapraszam na wspaniały koncert i także na małe co nieco potem. Czyli środa, godzina 19, mała sala widowiskowa chatki Żaka, oczywiście wstęp wolny.
0: Najbliższa środa o godzinie 19, 30-lecie pisma folkowego, a już następnego dnia, 8 października, startuje coroczne wydarzenie chatki, czyli Siema Żaki i Wolna Chatka. Kilka słów o tej imprezie kierowanej już typowo do studentów, którzy przyjechali do Lublina.
1: To prawda, jest to jedna z niewielu imprez plenerowych organizowanych przez chatkę Żaka na patio naszego budynku. Będzie nas widać i słychać w czwartek od godziny 18. Muzyka alternatywna, różne nurty tej muzyki. Koncert rozpocznie winiarz, a więc trochę rapu. Jest to wykonawca z Lublina, który do elektronicznej muzyki śpiewa, opowiada, recytuje teksty swojego autorstwa. No i oczywiście drugi zespół, znany również z chatkowej sceny ad hoc, to Afazja. Zespół, który może nie ma długiej historii, bo swoje muzykowanie rozpoczął w 2025 roku, ale brzmi znakomicie, ich muzyka muzyka to kilka akordów i teksty pisane spontanicznie, a w skład wchodzą Wiktoria Biernacka, Jan Pitucha, Marcin Włodarczyk oraz Jakub Petrykowski. Oba te zespoły mieliśmy już okazję oglądać, słuchać i sprawdzić na scenie ad hoc, także tym bardziej polecamy. A gwiazdą wieczoru będzie Max Stachasiuk, wokalista, autor tekstów i muzyki, który debiutował na debiutach Festiwalu Opole, grał na openerze, ale jest to młody wykonawca, który jeszcze niedawno studiował. Gra muzykę liryczną, wydał niedawno płytę z pełną osobistych tekstów, także zapraszamy na chwilę refleksji, a także na dobrą zabawę. Ja myślę, że oprócz muzyki będzie to całe takie miasteczko festiwalowe. Mam nadzieję, że pogoda nam dopisze. Od 18 do 22, 8 października koncert Siemarzaki.
0: Siemarzaki będzie słychać na całym miasteczku akademickim. Rokrocznie na tym wydarzeniu jesteśmy i powiadam wam, że wystarczy wsłuchać się w dudnienie basu i traficie do chatki Żaka na pewno. Wszystkie informacje oczywiście na mediach społecznościowych, na stronie chatki Żaka. Bądźcie koniecznie, sprawdzajcie na bieżąco, co dzieje się w chatce. Dziękuję.
2: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

Illusion i Solo w oku na 5 minut przed godziną 10, więc głowa do góry dobiega do końca, ale ja mam dla Was jeszcze jedną dobrą informację. Bruce Dickinson, mimo tego, że obecnie pracuje nad swoim projektem solowym, zdradza, że Iron Maiden ma kilka niespodzianek w zanadrzu dla swoich fanów. O wszystkim poinformujemy, gdy nadejdzie właściwy czas, a ten czas nadejdzie już wkrótce, tak ostatnio wspomniał w wywiadzie. No i czas nadchodzi też na to, żebym ja się z Wami już dzisiaj pożegnała. Dziękuję, że ze mną byliście. Mam nadzieję, że się trochę obudziliście i dostarczyłam Wam trochę dobrych wiadomości ze świata muzycznego. Zostańcie jeszcze na wydarzenia, a z Wami była Jowita Wójtowicz. Do usłyszenia. Cześć!

0: wyrok w sprawie zabójstwa ratownika medycznego. O tym za chwilę. Powiemy także o omyłkowym alercie RCB oraz stypendiach prezydenta miasta Lublin. Minęła godzina 10, to pora na wydarzenia w Akademickim Radiu Centrum. Przed mikrofonem Jakub Jarzyna. Zadzwonił po pomoc, po czym sam stał się oprawcą. Za kratami może spędzić 3 dekady. Jak donosi Radio Lublin, sąd wydał wyrok w sprawie zabójstwa ratownika medycznego w Siedlcach. Do zbrodni doszło w styczniu zeszłego roku. Oskarżony Adam Czy wezwał pomoc medyczną po uderzeniu się w głowę w swoim mieszkaniu. W trakcie akcji medycznej mężczyzna zaatakował 64-letniego pracownika służby zdrowia i ranił go śmiertelnie nożem. Obrażenia odniósł również drugi ratownik, obecny podczas interwencji. Adam Czy został skazany na 30 lat więzienia. Musi zapłacić również po 50 tysięcy złotych nawiązki na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym i dla drugiej ofiary. Prokuratura, która wnioskowała o karę dożywocia, nie wyklucza wniesienia środka odwoławczego. Doszło do pomyłki. Alert RCB został nieprawidłowo rozesłany. Wczoraj o godzinie 18.32 mieszkańcy województwa lubuskiego otrzymali wiadomość SMS o zagrożeniu z powietrza. Na stronie Rządowego Centrum Bezpieczeństwa widniała ta sama informacja, jednak dotycząca województwa lubelskiego. Niespełna godzinę później sytuacja została wyjaśniona. Instytucja opublikowała oświadczenie, przyznając się do niepoprawnie zaadresowanego komunikatu. We wpisie czytamy: przepraszamy wszystkich odbiorców błędnie wysłanych wiadomości za pomyłkę, niepokój i utrudnienia, które mogła spowodować. To są wydarzenia Akademickiego Radia Centrum. Miasto doceni innowacyjność młodych i zaangażowanie w rozwój Lubelszczyzny. Studenci i doktoranci sięgną po stypendia naukowe prezydenta miasta. W ramach programu stypendialnego przez 9 miesięcy studenci otrzymają łącznie 15 tysięcy złotych, a doktoranci 19 tysięcy złotych. O stypendium ubiegać się mogą osoby, które posiadają udokumentowane osiągnięcia naukowe i średnią ocen powyżej 4,5.
1: Program obejmuje studentów, którzy zaliczyli co najmniej drugi rok studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, a także studentów studiów drugiego stopnia. O stypendium mogą ubiegać się również doktoranci, którzy zaliczyli co najmniej drugi rok kształcenia na studiach doktorskich. Zapraszamy studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, a także doktorantów, którzy mają znaczące osiągnięcia naukowe.
0: Mówiła Anna Stryczewska z Biura Prasowego w Kancelarii Prezydenta Miasta Lublin. Nabór wniosków na rok akademicki 2026-2027 trwa do końca października. Szczegółowe informacje dotyczące kryteriów i wymaganych dokumentów są dostępne na stronie miasta student.lublin.eu. Pasażerowie mają powody do radości. Pociągi będą jeździć częściej. Jak informuje Polska Agencja Prasowa, PKP Intercity zwiększy ilość oferowanych kursów. Ich liczba wzrośnie o 70 i od grudnia przewoźnik będzie uruchamiał 600 połączeń dziennie. Jak mówi prezes spółki Janusz Marinowski, zwiększy się częstotliwość przejazdów na obecnych trasach. Pojawią się także nowe relacje. Warto dodać, że według szacunków firma może przewieźć w tym roku nawet 98 milionów pasażerów. A teraz czas na sprawdzenie wiadomości kulturalnych. W księgarni kawiarni Między Słowami zagości polski dziennikarz muzyczny oraz jeden z założycieli zespołu Lux Occulta. Jarek Szubrycht opowie o swojej książce pod tytułem Skóra i ćwieki na wieki – moja historia metalu. Publikacja łączy wiedzę autora o kulturze z jego osobistymi doświadczeniami. Nie brakuje w niej również akcentów humorystycznych. Wydana w 2022 roku praca była nominowana do Nagrody Literackiej Gdynia. Uczestnicy spotkania porozmawiają o tym, czym właśnie wyróżnia się metal jako gatunek. Zastanowią się także, jak nastoletnia pasja może wyznaczyć wyjątkową ścieżkę zawodową.
2: Zapraszam wszystkich metalowców, ale oczywiście nie tylko będziemy rozmawiać o metalu. Jarek Szubrycht jest dziennikarzem piszącym ogólnie o muzyce, jest erudytą muzyczną, więc z pewnością popytam go również o inne gatunki, o relacje gatunków do siebie, o popkulturę, o subkultury, o których tak pięknie i z humorem pisze Szubrycht w Skórze i ćwiekach na wieki.
0: Podkreśla muzyk, kompozytor i filozof Jarek Jurkiewicz, który poprowadzi rozmowę. Spotkanie Życie z metalu odbędzie się jutro o godzinie 19 w księgarni kawiarni Między Słowami. Uczestnicy będą mogli zadać swoje pytania autorowi. Autorski cykl pokazów filmowych Miasto Mówi powraca po wakacjach. Na ekranie warsztatów kultury królować będzie kino grozy. W jesienne wieczory publiczność zapozna się z różnymi odmianami tego gatunku. Widzowie obejrzą zarówno klasyki, jak i nowe produkcje filmowe. W repertuarze znajdą się m.in. Od Zmierzchu do Świtu w reżyserii Roberta Rodriguez'a, Holy Spider Aliego Abbasiego oraz Lighthouse Roberta Eggersa. Więcej o seansie otwierającym październikowy cykl mówi Rafał Chwała z Warsztatów Kultury w Lublinie.
3: Zaczynamy od jednego z najważniejszych horrorów w dziejach kina, czyli słynnego filmu Egzorcysta w reżyserii Williama Friedkina. Kapitalna opowieść, naprawdę film, który zmienił oblicze kina pod wieloma względami. Do dziś wielu filmowców się wzoruje na tym filmie, także warto być z nami i ten film zobaczyć.
0: Projekcje odbywają się w każdą środę o godzinie 19 w Warsztatach Kultury w Lublinie. Wstęp na pokazy jest wolny. Pełny harmonogram seansów dostępny jest na naszej stronie internetowej w zakładce Kultura. I sprawdźmy jeszcze prognozę pogody. Aktualnie termometry wskazują 13 stopni Celsjusza. Ciśnienie atmosferyczne wynosi 1021 hektopaskali. Jakość powietrza jest umiarkowana, z kolei biometr jest korzystny.
4: Reklama.
5: 18,47, 12.
6: Co liczysz?
5: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 21 milionów złotych.
6: To ja też chcę.
5: 24, 30.
7: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 21 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
4: Reklama.
8: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

0: Promocja.
1: Tak brzmi niedzielny poranek.
2: A tak wtorkowy wieczór.
1: Hard rock, punk, metal i wszystko pomiędzy. Nie ma letko, ale udźwigniemy to razem. Każdy wtorek po 21. Zapraszam, Maciek Brewczuk.
0: Autopromocja. Radio Centrum.
3: Najwięcej rocka w mieście!

0: Autopromocja.
1: O, jaki piękny wtorkowy wieczór. Sprawdźmy, co się dzieje w radiu. Takie zbyt popowe. Jedziemy dalej. No, przynajmniej jest jakaś gitara. Ale ostatnia szansa, bo już naprawdę tracę cierpliwość. O, no i w końcu coś dobrego. Sygnał z garażu nadaje w każdy wtorek o godzinie 20:00. Najlepsze brzmienia muzyki garażowej i alternatywnej tylko na antenie Akademickiego Radia Centrum. Zapraszam, Jakub Grys.
0: Autopromocja.
2: Radio Centrum.
3: Najwięcej roka w

0: Promocja.
1: Tak brzmi niedzielny poranek.
2: A tak wtorkowy wieczór.
1: Hard rock, funk, metal i wszystko pomiędzy. Nie ma letko, ale udźwigniemy to razem. Każdy wtorek po 21. Zapraszam, Maciek Brewczuk.
0: Autopromocja.
3: Centrum.

Linkin Park wspaniale rozpoczął godzinę 13 na antenie Radia Centrum, a wraz z tą godziną wkraczamy w ośrodek rocka. Przy mikrofonie Vanessa Woźniak i zachęcam was, byście zostali ze mną na dłużej, bo jeśli potrzebujecie czegoś, co was rozrusza lub po prostu macie ochotę na dawkę wyśmienitej muzyki, to trafiliście idealnie. Do godziny 15 słyszymy się na 98,2 FM.

I jakby to wypadało, na początku zerkniemy sobie, co ciekawego kryje się na kartce z kalendarza. Słuchajcie, 6 października i imieniny dzisiaj obchodzą Artur, Brunon, Fryderyka, Monika, Roman oraz Bronisław. No i jeśli jest to ktoś z waszych bliskich, to koniecznie dajcie im znać, że pamiętacie. Ja od ciebie również przesyłam życzenia, a z takich nietypowych świąt, które na dzisiaj nam przypadają, albo można powiedzieć nawet, że to święto przypada nam na cały październik, no to święto Borsuka. Zapytacie, o co chodzi? No słuchajcie, jest to okres, w którym wyjątkowo ludzie angażują się w zbiórki, edukację oraz ogólnie ochronę siedlisk tego uroczego stworzenia. No my jeszcze na moment pozostaniemy sobie w temacie zwierząt i o nowych odkryciach opowiem wam już za chwilę. No a teraz wróćmy sobie do muzyki. Tilo z kawałkiem 1996.

tego pana chyba nikomu nie muszę przedstawiać. Crazy Train na 98.2 FM. No i ja mam dla was coś równie szalonego. Jak obiecałam, jeszcze na moment zostaniemy sobie w temacie zwierząt i w tym wypadku chcę wam powiedzieć o wężu, który to przez wiele, wiele lat w Polsce uważany był za węża całkowicie niejadowitego. Gniewosz plamisty powinien być jednak zaliczany do węży jadowitych. Autorzy nowego artykułu proponują jego reklasyfikację, ale zastrzegają jednak, że dla człowieka nic w związku z tym się nie zmienia. Jadowity nie oznacza groźny i należy podkreślić, że jadowitość węży jest na bardzo szerokim spektrum. Są węże, które mogłyby dosłownie zjeść

konia z kopytami, ale są też węże, które gustują raczej w mniejszych smakołykach. No, niczym nie ma się martwić, nie ma czym się martwić, no, ale pamiętajcie też, że on jest objęty ścisłą ochroną, więc jak go spotkacie, to pozwólcie mu odejść takim spokojnym krokiem albo tanecznym krokiem. Już nie przeszkadzam. Tańcz, głupia, tańcz.

0: emocja.
1: O, jaki piękny wtorkowy wieczór. Sprawdźmy, co się dzieje w radiu. Takie zbyt popowe. Jedziemy dalej. No, przynajmniej jest jakaś gitara. Ale ostatnia szansa, bo już naprawdę tracę cierpliwość. O, no i w końcu coś dobrego. Sygnał z garażu nadaje w każdy wtorek o godzinie 20:00. Najlepsze brzmienia muzyki garażowej i alternatywnej tylko na antenie Akademickiego Radia Centrum. Zapraszam, Jakub Grys.
0: Autopromocja. Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

0: Największe utwory, największe legendy, najwięcej rocka. To jest Płyta Tygodnia w Akademickim Radiu Centrum.
1: Jowita Wójtowicz z tej strony, witam Was ponownie. Dalej kontynuujemy słuchanie albumu AM od Arctic Monkeys. Dzisiaj mam dla Was coś przeciwnego do tego, co usłyszeliście wczoraj. Mam na myśli Number One Party Anthem, czyli imprezę, która wcale nie jest imprezowa, bo już sam tytuł sugeruje nam coś zupełnie innego niż to, co słyszymy. Zamiast energicznego hymnu imprezowego dostajemy tutaj spokojną, melancholijną balladę. I to jest taki kontrast, który możemy wskazać jako najciekawszy element tej piosenki. Wyobrażenie imprezy, które pojawia nam się tutaj w utworze, nie jest przedstawione jako wielka zabawa. Bardziej przypomina nam sytuację, w której osoba jest trochę na odludziu, osamotniona i z tej samotności wręcz obserwuje i skupia się tylko na jednej osobie, na której jej najbardziej zależy. Muzyka, rozmowy i ta cała atmosfera imprezy są tylko tłem dla wewnętrznych emocji bohatera i w ten sposób piosenka bardzo dobrze pasuje nam do całego AM. Na powierzchni płyta jest pełna nocnego życia, flirtu, fizycznego przyciągania, ale pod spodem tych piosenek często znajduje się samotność i bohaterowie są blisko innych ludzi, ale niekoniecznie czują się emocjonalnie bezpiecznie. Muzycznie utwór jest jednym z najspokojniejszych momentów albumu. Zamiast ciężkiego riffu, takiego jakiego możemy kojarzyć z Do I Wanna Know, dostajemy delikatniejszą aranżację i bardziej balladowy wokal Alexa Turnera. Dzięki temu utwór przypomina nam klasyczne nocne piosenki o zauroczeniu, ale jednocześnie zachowuje charakterystyczny dla AM dystans i ironię. The Guardian w późniejszym omówieniu koncertu Arctic Monkeys podkreślał Number One Party Anthem jako sarkastyczną balladę, która potrafi łączyć szczerość z ironią. I to jest bardzo trafne określenie, ponieważ utwór można słuchać jednocześnie jako romantyczny i trochę autoironiczny, a tytuł brzmi jak przesadzona deklaracja, podczas gdy sama muzyka jest niemal intymnym wyznaniem. W kontekście do całej płyty piosenka pełni ważną funkcję, bo pokazuje nam, że AM i Arctic Monkeys nie są wyłącznie zespołem, który tworzy albumy o pewności siebie, ale jest także o oczekiwaniu takiej trochę niezręczności i samotności i to szczególnie widoczne jest, gdy zestawimy go z piosenką, którą mogliście usłyszeć wczoraj. W pierwszej piosence narrator zastanawia się, czy druga osoba wzajemnie jego zainteresowanie, a tutaj znajduje się już w sytuacji, w której mógłby zrobić ten krok w przód, ale atmosfera wcale nie daje mu pewności. Dlatego ta piosenka jest jednym z tych utworów, które pokazują nam bardziej miękką stronę AM. To piosenka o jednej osobie, którą zauważasz w tłumie i przez którą nagle cała reszta przestaje mieć dla ciebie znaczenie. Mam nadzieję, że doświadczyliście kiedyś czegoś takiego w swoim życiu i że teraz możecie z własnej perspektywy posłuchać tej piosenki. Arctic Monkeys i Number One Party Anthem. One, two.

Takim kawałkiem można rozpoczynać każdą godzinę dnia. My aktualnie rozpoczynamy drugą i ostatnią już godzinę ośrodka rocka. Przy mikrofonie Vanessa Woźniak i do 15 słyszymy się na antenie Radia Centrum. Koniecznie zostańcie na dłużej, bo jak doskonale wiecie, u nas nigdy nie brakuje dobrej energii, no i wyśmienitej muzyki. Greta Van Fleet już teraz w waszych głośnikach. Dajcie głośniej.

0: Reklama.
1: 18,47, 12.
2: Co liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 21 milionów złotych.
2: To ja też chcę! 24, 30.
3: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 21 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Reklama.
4: Tu Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

Lato chwilę temu zdążyło nas pożegnać. No, ja mam jednak wrażenie, że nie każdy się z tym godzi. No, muszę się przyznać, że ja też nie. No i się nie dziwię, bo lato to jednak sezon festiwali, który to my, fani muzyki, przecież uwielbiamy. Organizatorzy chcą nas jednak jakoś pocieszyć i pojawiają się już pierwsze ogłoszenia i na przyszłorocznej edycji Mystic Festival, jak wiecie bądź nie wiecie, pojawi się zespół Faith No More, a ostatnio do niego dołączyło kilka nowych perełek. Jedną z nich jest Lorna Shore, amerykańska formacja, która nadaje deathcore'owi monumentalny rozmach. Kolejnymi zespołami, które podzielą scenę, są Wu-Tang, Converge oraz Green Lang. No, moim zdaniem to szykuje się naprawdę świetna edycja.

Na początku wspominałam już o tym, kto 6 października obchodzi imieniny. No i teraz przyszła pora, by wskazać solenizanta dzisiejszego dnia. 73 lata kończy właśnie Jurek Owsiak. Wraz z całą redakcją przesyłamy Ci, Jurku, najwspanialsze życzenia, no i każdemu, kto również dzisiaj świętuje. Jurek z tej okazji postanowił podzielić się płytą, która była pierwszą w jego posiadaniu. Oczywiście, jak możecie się domyślać, w jego życiu muzyka była nieodłącznym elementem. Od najmłodszych lat otaczał się różnymi artystami i sam wiele tworzył, a płytą, która stała się jego przepustką na każdą prywatkę, był album Beatlesów zatytułowany...

na antenie Radia Centrum. No a my porozmawiamy sobie o naszej europejskiej stolicy młodzieży. Lubelskie Stare Miasto czekają duże zmiany. Plac po Farze zostanie zupełnie odmieniony, a efekty będziemy mogli zobaczyć już w wakacje 2027 roku. Nowym elementem przestrzeni będzie między innymi dąb, który zagości od strony ulicy Podwale. A jeśli jesteście głodni innych ciekawych wydarzeń, które czekają na Was w Lublinie, to już za moment Impreza FM.

0: Tak jak obiecałam, przyszła pora na imprezę FM, czyli przegląd ciekawych i najciekawszych wydarzeń, które już za moment odbędą się w okolicy. No i tak, już za moment w tą sobotę na scenie Fabryki Kultury Zgrzyt odbędzie się druga edycja Set Festu, więc jeśli macie ochotę na porządne metalowe brzmienie, to jest to coś idealnego dla Was. Wystąpią Seteist, Aterra, Kingdom of Rock, Hoax of Uppsala i gość specjalny. Jeśli jednak macie ochotę na coś odrobinę spokojniejszego, to już 16 października w Akademii Sztuki Nowoczesnej odbędzie się znakomity koncert, a zagrają dla Was For Example John, Angel Egg oraz Aleja Słońca. Klimaty dla tych, co tęsknią za grzybobraniem. A na koniec absolutny klasyk. Już 6 listopada w Fabryce Kultury Zgrzyt zagra dla nas Pijama Porno, której chyba nikomu nie muszę przedstawiać. Po więcej informacji oraz bilety zapraszam Was na strony organizatorów.
1: Radio Centrum.

Drodzy słuchacze, już na zegarach za 12 minut wybije nam godzina 15, co oznacza, że kończymy audycję O Środek Roka. Ja wam pięknie dziękuję za obecność. Była z wami Vanessa Woźniak, ale wy jeszcze nie uciekajcie, bo na naszej antenie do godziny 18, od 15 do 18 będzie z wami Emilia Bukowska, która poprowadzi świetnie dla was godziny szczytu. To tyle z mojej strony. Dziękuję i do usłyszenia.

0: Zbliżamy się do godziny 15, a to oznacza oczywiście, że czas na wydarzenia w Akademickim Radiu Centrum.
1: Poszukiwany 36-latek ukrywał się w Wielkiej Brytanii. O tym za chwilę. Powiemy także o kampanii Dzieciństwo bez przemocy.
0: Wydarzenia przygotowała i przedstawi Maria Monsior.
1: Lubelscy łowcy głów w akcji namierzyli w Wielkiej Brytanii poszukiwanego 36-latka. Mieszkaniec powiatu puławskiego był poszukiwany od 2023 roku, między innymi europejskim nakazem aresztowania i dwoma listami gończymi. Najpierw ukrywał się w Holandii, a ostatecznie funkcjonariusze Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie ustalili, że mężczyzna ukrywa się w Wielkiej Brytanii. 36-latek ma łącznie do odsiadki ponad 4 lata za to, że w latach 2017 i 2018 brał udział w obrocie znacznymi ilościami środków odurzających, między innymi marihuany, amfetaminy i ekstazy. Mężczyzna trafił już do zakładu karnego. Nie ma zgody na przemoc wobec dzieci. Rusza ogólnopolska kampania, w którą włącza się też Lublin. Dzisiaj odbyła się konferencja prasowa inaugurująca kampanię Dzieciństwo bez przemocy, w której udział wzięli wojewoda lubelski Krzysztof Komorski, przedstawiciele Kuratorium Oświaty, Fundacji Sempre Afrente oraz Policji i innych instytucji. Oficjalne złożenie podpisu pod manifestem stanowiło publiczny sprzeciw wobec krzywdzenia najmłodszych. Rozpoczęta kampania przeciw stosowaniu przemocy fizycznej oraz psychicznej wobec dzieci potrwa do 19 listopada. Podczas jej finału budynki w całej Polsce rozświetlą się na czerwono. Organizatorzy zachęcają również osoby prywatne do włączenia się w akcję i symbolicznego podświetlenia domów. To są wydarzenia Akademickiego Radia Centrum. Studenci zyskają możliwość ubiegania się o stypendium biznesowe. Najlepsi otrzymają szansę współpracy z zaangażowanymi przedsiębiorstwami. Miasto Lublin ogłosiło kolejną edycję programu Stypendia Biznesowe. Najzdolniejsi i najbardziej aktywni studenci lubelskich uczelni mogą ubiegać się o 8-miesięczne wsparcie finansowe. Najważniejszą nagrodą będzie zyskanie możliwości nawiązania współpracy z fundatorami programu i poznania ich działalności od środka. Łączna wartość tegorocznej wsparcie wynosi 128 tysięcy złotych, a skorzystało z niego 12 osób.
2: Program Stypendia Biznesowe powstał jako wspólna inicjatywa na linii współpracy samorząd-biznes-uczelnie, realizując w praktyce zapisy Strategii Kultury Lublin 2030, która podkreśla znaczenie partnerstwa międzysektorowego. W tym roku stypendium dla najzdolniejszych i najbardziej aktywnych studentów lubelskich uczelni ufundowało 5 firm. W gronie tegorocznych fundatorów znalazły się ABM Greifenberger, Arcus SISA, Lubelski Węgiel Bogdanka S.A., Medisept spółka z o.o. oraz Lipko Foods S.A.
1: Mówi Anna Czerwonka z Biura Prasowego w Kancelarii Prezydenta Miasta Lublin. O stypendium mogą ubiegać się studenci, którzy osiągają dobre wyniki w nauce i angażują się w działalność akademicką. Jednym z podstawowych warunków udziału jest uzyskanie średniej ocen za 2 ostatnie semestry na poziomie co najmniej 4.0. Kandydaci muszą również wykazać się potwierdzonym doświadczeniem zdobytym m.in. w organizacjach studenckich lub kołach naukowych. Zgłoszenia można składać do 29 października.
0: My za to sprawdźmy sobie sytuację pogodową za naszymi oknami. Aktualnie odczuwalna temperatura to 20 stopni Celsjusza, ciśnienie wynosi 1019 hektopaskali, a biometr jest na szczęście korzystny.
3: Tu Radio Centrum. Czas na godziny szczytu w Akademickim Radiu Centrum. Najwięcej roka w mieście.
0: Równe 4 minuty wybiły po godzinie 15. Wysłuchacie Akademickiego Radia Centrum. No i oczywiście godziny szczytu w wydaniu wtorkowym. Emilia Bukowska dzisiaj przy mikrofonie. Razem spędzamy wspólnie kolejne 3 godziny. No i trochę szkockiego indie rocka na początek. The Fratellis i Chelsea Dagger już w waszych głośnikach. Fani piłki nożnej myśli, że powinni umieć zanucić.

Interpol i Wings on Fire na 98.2 FM. I co do tych skrzydeł, to mam dla Was wiadomość, która myślę, że może Was dzisiaj uskrzydlić. Tak właśnie dla umilenia wtorku w godzinach szczytu. Dzisiaj aż dwa konkursy. O jednym muzycznym możecie przeczytać na naszych social mediach, na przykład na Facebooku Akademickiego Radia Centrum oczywiście, ale też i dla fanów sportu, coś dzisiaj też w audycji się znajdzie. No ale więcej oczywiście wszystko w swoim czasie. Myślę, że warto nie odchodzić zbyt daleko od radia w dzisiejszej audycji.

Nie tylko, że ziemniak w całości, nie tylko bulwy, wywodzi się z Ameryki Południowej, a dokładnie z Andów, gdzie udomowiono go około 8 tysięcy lat temu. Ziemniak został przywieziony do Europy w końcu XVI wieku przez Hiszpanów i stamtąd rozprzestrzenił się na całą Europę. Ziemniak niemal nie zawiera tłuszczu, to około 0,1%. Jest więc niskokaloryczny, 75 kilokalorii w 100 gramach, lekkostrawny i łatwo przyswajalny dla organizmu. I tak naprawdę to same kartofle nie tylko nie tuczą, a nawet pomagają pozbyć się zbędnych kilogramów. To dodawane do nich składniki mięsne i tłuszczowe oraz ciężkie sosy przydają im niechlubnej sławy. W tej niepozornej bulwie znajdziemy potas, magnez, żelazo, fosfor, wapń, cynk, miedź, mangan, witaminę A, witaminy B1, B2, B3, B6, witaminę C, D, E i K oraz PP, a także błonnik i skrobie. Więc jak widać, niemało dobrych rzeczy tam też się znajduje. Inny dzisiejszy składnik dania to czosnek, a o jego dobroczynności mówić to doprawdy byłby truizm. No cóż, a papryka i cebula to nośniki witamin, a nad boczkiem no, cisza. Ale przecież w tłuszczach rozpuszczają się witaminy A, E, D i K. Nie ma więc, jak widać, tego złego, co by na dobre nie wyszło. Tak więc do roboty. Ziemniaki faszerowane w mundurkach raz. Składniki. 5 dużych ziemniaków, na przykład odmianu Irga, około 12 cm długości, 2,5 łyżeczki masła, 1/3 szklanki oleju rzepakowego, 3 ząbki czosnku, takie duże ząbki czosnku, 250 g wędzonego boczku. Jarosze mogą oczywiście zastąpić podsmażaną, krojoną w kostkę marchewką karmelizowaną z cukrem trzcinowym. 1 duża cebula, 1 duża czerwona papryka, 3 jaja, 0,5 łyżeczki jarzynki lub wegety, 20 dekagramów ostrego żółtego sera, na przykład typu salami, startego na tarce z dużymi oczkami, 1/3 łyżeczki curry, żółtego curry w proszku i 1/3 łyżeczki czarnego pieprzu oraz koperek. A jak to zrobić? Ziemniaki wyszorować szczoteczką i ugotować w średnio osolonej wodzie z dodatkiem jarzynki lub wegety. Następnie należy je ostudzić. Z zimnych ziemniaków wzdłuż odkroić czapeczkę i wydrążyć resztę ziemniaka ostrożnie na grubość około 1 cm. Usmażyć drobno pokrojony boczek na skwarki i na tym samym tłuszczu podsmażyć na szkliście cebulkę pokrojoną w kostkę,

0: Taka pół łyżeczki masła. Następnie wsypać warstwę sera. Na to wszystko ułożyć warstwę skwarków, cebuli i papryki. Taką czynność powtórzyć z każdym ziemniakiem. Na wierzchu zrobić zagłębienie i wlać do każdego ziemniaka łyżeczkę roztrzepanych jajek z dodatkiem szczypty pieprzu i curry. Ułożyć na wierzchu paski żółtego sera. Ułożone ziemniaki w naczyniu żaroodpornym wstawić do nagrzanego piekarnika do 180 stopni i piec z termoobiegiem przez około 15 minut. Na koniec po wyjęciu posypać koperkiem. Smacznego życzył Dariusz Hankiewicz.
1: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

0: 31 minut pozostało do godziny 16, więc sprawdzamy, co dzieje się na lubelskich drogach. Niestety Lublin został już opanowany przez studentów, no i to widać i to czuć z pewnością na ulicy Głębokiej, na przykład na Józefa Sowińskiego czy Idziego Radziczewskiego, które stoją aktualnie w korku. Stoi też tam ulica Lipowa, Narutowicza, aż od Placu Wolności do Politechniki. Duży zator również z tego, co widzę, na skrzyżowaniu Fabrycznej z Wolską, chociaż na Łęczyńskiej jeszcze nie tak ciężko z przejazdem. Myślę, że można tam śmiało jechać. Za to Aleja Unii Lubelskiej stoi w obie strony. Stoi też Prusa w kierunku Solidarności, Obywatelska Jaczewskiego i też zjeżdżając na południe Lublina, to postoicie tam na Jana Pawła II w stronę Węglina. To by było chyba na tyle z tych największych zatorów na ten moment. Jeśli jednak coś pominęłam, to oczywiście możecie śmiało wysyłać wasze informacje drogowe pod numer 515 515 982, a my oczywiście przekażemy to dalej.
1: Nie twórz korków. Przesiądź się do komunikacji miejskiej. Autopromocja.
2: O, jaki piękny wtorkowy wieczór. Sprawdźmy, co się dzieje w radiu. Takie zbyt popowe. Jedziemy dalej. No, przynajmniej jest jakaś gitara. Ale ostatnia szansa, bo już naprawdę tracę cierpliwość. O, no i w końcu coś dobrego. Sygnał z garażu nadaje w każdy wtorek o godzinie 20. Najlepsze brzmienia muzyki garażowej i alternatywnej tylko na antenie Akademickiego Radia Centrum. Zapraszam, Jakub Grys.
1: Autopromocja. Radio Centrum.
3: Najwięcej rocka w mieście!

to tak zwany klasyk na naszej antenie, czyli Perfect z kawałkiem Autobiografia. I mówiłam, że w dzisiejszych godzinach szczytu mam dla Was dwa konkursy. Przed Wami właśnie pierwszy z nich na taką małą rozgrzewkę, bo będzie można będzie okazja zobaczyć jutro nasze szczepionistki w akcji, bo PGE MKS Elwold Lublin podejmie Sośnię Gliwice o godzinie 20.15 na hali Globus i nasze piłkarki powalczą już o czwarte zwycięstwo z rzędu w Lotto Superlidze Kobiet. I konkurs bardzo łatwy, aby zgarnąć podwójną wejściówkę, to wystarczy, że w tym momencie wytężycie swój słuch i pod numer 515-515-982 napiszecie, jak nazywa się wykonawca czy grupa kolejnego kawałka.

Już prawie 13 minut pozostało tylko do godziny 16. Często w audycji mówimy o kalendarium, czy to o muzycznym, czy o dzisiejszych solenizantach, ale ja wyjdę troszkę w przyszłość, bo internet aktualnie żyje tym, że Skolim, czyli nasz polski król latino, czy gwiazda disco polo, ale też można powiedzieć, że nasz lubelak, bo pochodzi on z Łukawa, no ale mniejsza o to, w ten czwartek Skolim obchodzi swoje 30. urodziny i nie byłoby w tym nic nadzwyczajnego, gdyby nie to, że w Siemiatyczach na Podlasiu odbędzie się huczna impreza urodzinowa, a burmistrz tego miasta kazał pomalować drogę na różowo. No i faktycznie są w internecie zdjęcia, jak kostka brukowa jest pomalowana na dłuższym odcinku na różowo, a dlaczego? No dlatego, żeby pasowała do również różowej limuzyny, którą właśnie owy Skolim jeździ. I co więcej, na tych urodzinach sam Skolim zaśpiewa, ale też potowarzyszy mu Zenek Martyniuk czy Kleo. I tutaj myślę, że warto zrobić rachunek sumienia, co wasi bliscy zrobili na wasze urodziny, no i czy mają podjazd do takiego burmistrza Siemiatycz.

0: Słuchasz Godzin Szczytu.
1: Gdzie indziej miałaś dziś być? I tak za dużo myśli w głowie mam, więc bardzo proszę z nim wyjść. Przypomniał mi się twój głos, że za

6 minut pozostało do godziny 16. Za moment słyszymy się w kolejnym serwisie informacyjnym, więc koniecznie zostańcie z nami. No i też podsumowanie pierwszego konkursu na tę końcówkę godziny. Wejściówki na jutrzejszy mecz szczepionistek oczywiście rozchodzą się jak świeże bułeczki. Z tym myślę, że zawsze można na Was liczyć. No i mam nadzieję, że podobnie szybko rozdejdą się wejściówki na koncert, ale o tym to już

0: Blur na sam koniec godziny i tym płynnym akcentem przechodzimy do wydarzeń.
1: Ile zapłacimy jutro za tankowanie? O szczegółach za chwilę. Powiemy także o inicjatywie 321 Studia Start oraz o sukcesie Opery Lubelskiej.
0: Przy mikrofonie Maria Monsior.
1: Rozpoczynamy od informacji dla kierowców. Ile zapłacimy jutro na stacji benzynowej? Według najnowszego ogłoszenia ministra energii litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6 zł i 86 groszy, benzyny 98 7 zł i 74 grosze, a oleju napędowego 7 zł i 80 groszy. Maksymalne ceny paliw obowiązują od soboty w ramach trzeciej już odsłony pakietu ceny paliwa niżej. Ma ona obowiązywać do końca roku. Odliczanie do początku studiów już za nami. UMCS wychodzi z własnymi propozycjami na spędzanie czasu poza nauką. Wydarzenie 321 Studia Start to cykliczna inicjatywa organizowana na początku października. Tegoroczna piąta edycja ponownie będzie okazją dla nowych i powracających z wakacji studentów, żeby odkryć swoje nowe zainteresowania na nowy rok akademicki, nie tylko w ramach działalności w kołach naukowych.
2: Ciekawym gościem będzie także Biuro do Spraw Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami i Wsparcia Psychologicznego, czy Biuro Studenta Zagranicznego, dzięki któremu będziemy mogli dowiedzieć się, czy uczelnia rzeczywiście jest dostępna, otwarta na osoby z różnego rodzaju niepełnosprawnościami. Naszym nowym gościem pierwszy raz od 5 edycji będzie także Studencka Poradnia Prawna.
1: Mówi Justyna Stępniak z Centrum Promocji UMCS. Oprócz licznych wystawców z całego uniwersytetu, swoją działalność zaprezentuje również Fundacja Nie Warto, będąc organizatorem ogólnopolskiej kampanii profilaktycznej Mosznowładcy, skupiającej się na przeprowadzaniu bezpłatnych badań przesiewowych wśród mężczyzn.
2: 3/4 reklam czy kampanii, które są realizowane, mówią o tym, że to kobiety powinny się badać. Nie tylko. Chcemy zwrócić uwagę na to, że panowie też powinni zadbać o swoje zdrowie. Strefa badań będzie dostępna na Wydziale Politologii i Dziennikarstwa w holu głównym przez całe wydarzenie. Tak naprawdę do godziny 20 będzie można wejść na wydział i się przebadać.
1: Dodaje Justyna Stępniak. Główna część wydarzenia odbędzie się 8 października na placu Marii Curie-Skłodowskiej i potrwa od godziny 10 do 14. Na uczestników będzie czekała dobra atmosfera i ciepła herbata. To są wydarzenia Akademickiego Radia Centrum. Opera Lubelska z sukcesami. Twórcy związani z instytucją zostali wyróżnieni podczas 20. edycji Teatralnych Nagród Muzycznych imienia Jana Kiepury. Są one przyznawane w 18 kategoriach. Za najlepszą scenografię statuetkę otrzymał Marek Chowaniec. Został nagrodzony za 2 przygotowane scenografie do 2 produkcji Opery Lubelskiej. Chodzi o Don Giovanniego Wolfganga Amadeusza Mozarta oraz Halkę Stanisława Moniuszki. Statuetkę przyznano także Szymonowi Mechlińskiemu w kategorii najlepszy śpiewak operowy za rolę Janusza w Halce. Z kolei Łukasz Zwolan został nominowany w kategorii grafiki teatralnej za plakat promujący premierę Don Giovanniego. W tegorocznej edycji konkursu wpłynęło 257 zgłoszeń. To ponad 1/3 więcej niż w ubiegłym roku.
0: My sprawdzamy, co w pogodzie, no a tam piękna polska jesień. Odczuwalna temperatura to 21 stopni Celsjusza, ciśnienie to 1019 hektopaskali, raport smogowy jest dobry, a biometr jest korzystny.
3: Akademickie Radio Centrum.
4: Najwięcej oka w mieście.
0: 3 minuty po godzinie 16. Witam Was więc w kolejnej godzinie audycji Emilia Bukowska przy mikrofonie. Na Waszych głośnikach, jak możecie już słyszeć, Marilyn Manson i Fight Song. Nastrajamy się bojowo, żeby powalczyć jeszcze z tą końcówką wtorku.

16:16 na zegarach, a w naszej audycji kolejny konkurs, tym razem muzyczny, niesportowy, bo możecie się wybrać na koncert Aliex, która zagra już w ten czwartek w warszawskiej Proximie. Aliex to kanadyjska wokalistka, nie wiem skąd mi się wzięło to warszawska, kanadyjska wokalistka, autorka piosenek i producentka, a w swojej twórczości łączy pop z elektroniką, ale też alternatywnym brzmieniem. No i mimo tego popu to nie zrażajcie się, bo jej muzyka ma często mroczniejszy, futurystyczny klimat, ale też i dużo syntezatorów i trochę klimatu lat 80. jest w tym wszystkim i bardzo chętnie rozdam Wam podwójną wejściówkę na ten czwartkowy koncert w Proximie, więc zachęcam do udziału w konkursie. No i nie wiem, czy w Waszych biurach, czy tam blokach już grzeją, ale pytam Was dzisiaj o najlepsze sposoby na rozgrzanie się, czy to właśnie w pracy, w biurze, czy w domu. No i co Was może rozgrzać. Mogą Was na przykład dźwięki którejś piosenki, które rozgrzewają Was od pierwszych sekund, albo może wiadomość od kogoś ostatnio dostaliście, na przykład denerwującego szefa, albo może właśnie wiadomość od kochającej osoby Was ostatnio rozgrzała. Piszcie 515-515-982, a sprawczynię tego zamieszania możecie usłyszeć już teraz.

duet Bajka i Burzowa na 98,2 FM. No i burza w internecie również panuje przez alert RCB, do którego my w sumie już w lubelskim przywykliśmy, ale alert za to postawił na nogi województwo lubuskie. A dlaczego? No bo niestety alert zamiast trafić do nas, do lubelskiego, to trafił do lubuskiego. No tam taki czeski błąd, można powiedzieć. Za to mam nadzieję, że wy w Lublinie tutaj bacznie jeździcie na drogach, obserwujecie, co się dzieje, bo już za 5 minut sprawdzimy sobie korki.

0: pół do piątej na naszych zegarach, więc po raz kolejny wyjeżdżamy na lubelskie ulice. Na szczęście bezwypadkowo na ten moment, ale sporo korków. Nie odblokowała się jeszcze ulica Głęboka, czy też skręt z Głębokiej w Sowińskiego, no ale właśnie sama Sowińskiego, Radziszewskiego czy Poniatowska niestety dalej stoją. Narutowicza zakorkowana w obie strony, myślę, że tam lepiej się nie pakować i zachęcam omijać też skrzyżowanie w Fabrycznej z Wolską, czy też Kunickiego pod tunelem, czy Alei Unii Lubelskiej, bo tam duży ruch cały czas w obie strony, ale poza tym powinno być bez większych niespodzianek. Jeśli jednak się jakaś pojawi na drogach, no to piszcie 515 515 982. My oczywiście wszystko przekażemy na bieżąco.
1: Nie twórz korków. Przesiądź się do komunikacji miejskiej. Autopromocja.
2: Tak brzmi niedzielny poranek.
3: A tak wtorkowy wieczór.
2: Hard rock,
3: funk,
2: metal
3: i wszystko pomiędzy. Nie ma letko, ale udźwigniemy to razem. Każdy wtorek po 21. Zapraszam, Maciek Brewczuk.
1: Autopromocja. Radio Centrum.
4: Najwięcej oka w mieście.

Kwadrans do godziny 17. Jest to pora, moi drodzy, aby zamknąć nasz dzisiejszy konkurs. Konkurs z wejściówkami na koncert LIX. Pytam Was o najlepsze sposoby na rozgrzanie. No i nasza stała słuchaczka napisała świetną, myślę, odpowiedź. Napisała, cytuję, no nie wiem, czy jest coś lepszego na rozgrzanie w domu niż wymoczenie nóg w gorącej wodzie z musztardą. No z tą pierwszą częścią mogę się jeszcze zgodzić, ale w musztardzie nie brzmi to zbyt pysznie, chociaż myślę, że warto wypróbować i warto też nas, moi drodzy, słuchać już jutro, bo już jutro kolejna dawka konkursów dla Was.

Już tylko 4 minuty pozostały do 5, więc żegnamy się z drugą z trzech oczywiście godzin audycji. Na szczęście jeszcze ostatnia godzina przed nami. No i oczywiście wydarzenie oraz serwis kulturalny, które równo o godzinie 17. Myślę, że warto z nami zostać dla samych wydarzeń, ale też i dla Queens of the Stone Age.

0: Godzina 17 właśnie wybija na zegarach, a to pora na kolejne wydarzenia.
1: Wiceprezydent Lublina wciąż pozostaje zawieszona, o tym za chwilę. Powiemy także o rozpoczęciu roku akademickiego na Uniwersytecie Medycznym.
0: Przy mikrofonie Maria Monsior.
1: Wiceprezydent Lublina Beata Stepaniuk-Kuśmierzak nadal pozostaje zawieszona w czynnościach służbowych. Taką decyzję podjął Sąd Rejonowy w Krakowie. Przypomnijmy, że w styczniu tego roku usłyszała zarzuty, które dotyczą m.in. nadużycia uprawnień czy zakłócania przetargu. Jest to związane ze śledztwem dotyczącym nieprawidłowości przy organizacji w Lublinie strefy kibica Euro 2024. Sama Beata Stepaniuk-Kuśmierzak w oświadczeniu opublikowanym w mediach społecznościowych zapewnia, że wszystkie jej działania były zgodne z prawem i realizowane w poczuciu odpowiedzialności oraz misji służby na rzecz mieszkanek i mieszkańców Lublina. Uniwersytet Medyczny rozpoczyna rok akademicki. Uroczystości zostały połączone z prezentacją oferty edukacyjnej kół naukowych uczelni. Część oficjalna dzisiejszych obchodów miała miejsce w auli Collegium Maius Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, gdzie władze rektorskie uczelni wygłosiły przemówienia, a swój inauguracyjny wykład wygłosił rektor AGH profesor Jerzy Lis. Druga część wydarzenia odbyła się w hali sportowej Uniwersytetu Medycznego, gdzie zorganizowano wystawę organizacji i inicjatyw studenckich z elementami zabawy i integracji.
2: Świetna okazja i taka naprawdę jedyna w roku, kiedy możemy realnie zobaczyć, jakie są możliwości studentów na naszej uczelni, jak potrafimy się zorganizować, ale również jakie możliwości daje koło naukowe, jaki mamy cel, taki możemy podejmować na naszej uczelni. Chcesz się rozwijać sportowo, idziesz do AZS-u, chcesz pisać prace naukowe, idziesz do koła naukowego, chcesz na przykład robić warsztaty, możesz również pójść do jakiegoś koła naukowego, który zajmuje się tą działalnością.
1: Mówi Aleksandra Makarewicz, przewodnicząca Studenckiego Towarzystwa Naukowego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Prezentacja kół naukowych cieszyła się dużym zainteresowaniem wśród uczestników. Frekwencja według organizatorów wyniosła ponad 600 osób. To są wydarzenia Akademickiego Radia Centrum. Zakład Ubezpieczeń Społecznych obecnie kontroluje przedsiębiorców rzadziej niż kilka lat temu. Za to instytucja wykrywa nieprawidłowości częściej. W naszym regionie pracownicy ZUS od stycznia do sierpnia przeprowadzili prawie 1200 kontroli płatników składek. Wykryli nieprawidłowości w przeszło 1000 przypadków, co oznacza skuteczność na poziomie 88%. Łączny skutek finansowy tych działań w naszym województwie wyniósł 11 100 000 zł. Duża część z tej kwoty stanowi nieprawidłowo naliczone składki na ubezpieczenia społeczne. Kolejna część wynika ze źle naliczonych świadczeń z ubezpieczeń społecznych. Dzięki takim kontrolom chronione są nie tylko środki Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, ale przede wszystkim interesy samych ubezpieczonych. Teraz pora na przegląd oferty kulturalnej Lublina. Autorski cykl pokazów filmowych Miasto Mówi powraca po wakacjach. Na ekranie warsztatów kultury królować będzie kino grozy. W jesienne wieczory publiczność zapozna się z różnymi odmianami tego gatunku. Widzowie obejrzą zarówno klasyki, jak i nowe produkcje światowe. W repertuarze znajdą się m.in. Od Zmierzchu do Świtu w reżyserii Roberta Rodriguez'a, Holy Spider Aliego Abbasiego oraz Lighthouse Roberta Eggersa. Więcej o seansie otwierającym październikowi cykl mówi Rafał Chwała z Warsztatów Kultury w Lublinie.
3: Zaczynamy od jednego z najważniejszych horrorów w dziejach kina, czyli słynnego filmu Egzorcysta w reżyserii Williama Friedkina. Kapitalna opowieść, naprawdę film, który zmienił oblicze kina pod wieloma względami. Do dziś wielu filmowców się wzoruje na tym filmie, także warto być z nami i ten film zobaczyć.
1: Projekcje odbywają się w każdą środę o godzinie 19 w Warsztatach Kultury w Lublinie. Wstęp na pokazy jest wolny. Pełny harmonogram seansów dostępny jest na naszej stronie internetowej centrum.fm w zakładce Kultura. Nowe miejsce w Lublinie poświęcone sztuce współczesnej otwiera pierwszą wystawę. Utopia, Laboratorium Idei i Form zaprasza do swojej przestrzeni. Na ekspozycji Nic nie widać zaprezentowane zostaną dzieła 16 osób artystycznych. Odwiedzający zobaczą zarówno obrazy wykonane w technikach malarskich, jak i prace wykorzystujące nowe media. Ich motywem przewodnim jest temat psychicznych i cywilizacyjnych chorób. Wernisaż rozpocznie się w sobotę o godzinie 19 w salach wystawowych Centrum Kultury w Lublinie. Ekspozycja potrwa do 12 grudnia 2026 roku. Wystawie towarzyszyć będą różnorodne wydarzenia. W programie są oprowadzania, spotkania autorskie oraz prelekcje. Filharmonii Lubelskiej zabłysną młode talenty. Zbliża się koncert Wschód Gwiazd. Ideą wydarzenia jest udostępnienie sceny muzykom rozpoczynającym swoją karierę. Stwarza ono również przestrzeń do spotkania się artystów z różnych pokoleń. Tego wieczoru publiczność posłucha występów około 40 laureatów ogólnopolskiego konkursu instrumentalnego Rezonans 2026. Są to zdobywcy Grand Prix oraz pierwszych miejsc wyłonieni spośród 780 uczestników. Gościem specjalnym koncertu będzie kompozytor, dyrygent i skrzypek jazzowy Krzesimir Dębski. Wydarzenie odbędzie się w niedzielę o godzinie 16 w Filharmonii imienia Henryka Wieniawskiego w Lublinie przy ulicy Marii Curie-Skłodowskiej. Aby wziąć w nim udział, należy odebrać bezpłatną wejściówkę w kasie instytucji.
0: A my za to sprawdzamy sobie sytuację pogodową za naszymi oknami. No, słońce już powoli zachodzi. Odczuwalna temperatura to 18 stopni Celsjusza i spadnie ona dzisiaj w nocy do 5. Ciśnienie to 1018 hektopaskali, raport smogowy jest umiarkowany, a biometr jest korzystny.
4: Reklama. Randka w księgarni, spotkanie z przyjaciółmi, wystawa, koncert, niebanalna oferta książek. Kawiarnio-księgarnia Między Słowami, ulica Rybna 4 zaprasza. Na naszych półkach znajdziesz niszowe wydawnictwa, poezję, reportaż oraz wiele innych ciekawych publikacji. Kawiarnio-księgarnia Między Słowami, ulica Rybna 4. Między Słowami Karolina Pikuła jest beneficjentem programu własnego Instytutu Książki Certyfikat dla Małych Księgarni.
5: Reklama.
6: Akademickie Radio Centrum.
7: Najwięcej oka w mieście.
0: 6 minut po godzinie 17:00 tutaj Akademickie Radio Centrum. No i ostatnia niestety godzina wtorkowych godzin szczytu. Emilia Bukowska niezmiennie przy mikrofonie. Witam się z Wami też po raz ostatni. No i czas nas goni, drodzy słuchacze, niemiłosiernie, więc bez przedłużania Godsmack w Waszych głośnikach.

Placebo w waszych głośnikach, kawałek Helen Keller i myślę, że idealnie on pasuje do tego zachodzącego słońca za oknem. No za oknem też oprócz tego słońca to ostatnie dni właśnie takiej pięknej jesieni w Lublinie, ale ta pora roku mimo wszystko rządzi się też swoimi prawami, no bo sporo osób też teraz niestety jest przeziębionych. No i myślę, jak dalibyśmy sobie radę bez poradników? Chyba wcale, więc znalazłam właśnie jeden. Oto jak jesienią zadbać o swój dobrostan. Możemy sprawdzić, czego, jakiego wsparcia potrzebuje nasz organizm. Jak czytamy, po pierwsze ruch, na przykład w postaci szybkiego marszu, czy też regularne spacery. WHO zaleca od 150 do 300 minut umiarkowanej aktywności. Oczywiście dobra dieta, różnorodne posiłki, dużo warzyw i owoców. Również odpoczynek, bo krótkie przerwy w ciągu dnia też pomagają sobie radzić z takim jesiennym może i napięciem, no i sen. Ważna jest długość, ale też i regularność. Przy takim słońcu, jakie teraz mamy, mam nadzieję, że wasz dobrostan jest całkiem okej i łapcie te ostatnie dni, no bo już od piątku deszcz i 15 stopni.

26 minut po godzinie 17. Mówiłam nie tak dawno o tym, jak zadbać o swój dobrostan na jesień. No i jeszcze tak dobrze nie rozpoczęła się w sumie ta pora roku. I może niektórzy jeszcze wspominają lato, a za to Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji u nas w Lublinie, czyli MOSIR w skrócie, podał datę otwarcia lodowiska. Więc jeśli jesteście bardzo już spragnieni zimy i jazdy na łyżwach, to myślę, że można zapisać sobie datę 4 grudnia w kalendarzu, żeby nie zapomnieć, no bo właśnie wtedy otworzy się lodowisko, tak zwane pod chmurką, rozstawione na Placu Litewskim, w tym samym miejscu co rok temu. No i mnie trochę zimno się zrobiło, nie wiem jak wam, od tej wiadomości, więc myślę, że pora się troszkę ocieplić. Już teraz Lady Punk i Zamki na piasku.

głosów szum. W porannej prasie widzisz codziennie swoją twarz. Zmożny mi tego świata o wielkie stawki

0: Pozostało 29 minut do godziny 18, więc już po raz ostatni w godzinach szczytu wyjeżdżamy na lubelskie ulice. W dalszym ciągu korek występuje na Głębokiej. Jeśli jedziecie w kierunku Parku Akademickiego, to tam na pewno postoicie. Również korek na Sowińskiego i też na Poniatowskiego w kierunku Racławickich. Do tego zakorkowana nadal jest Narutowicza od Głębokiej do Poniatowskiego i też duży i powolny, myślę, ruch na Alei Unii Lubelskiej. To by było na tyle z tych najgorszych korków i z tych moich informacji drogowych, a ja oczywiście wszystkim podróżującym życzę bezpiecznej drogi.
1: Nie twórz korków. Przesiądź się do komunikacji miejskiej.
2: Autopromocja. O, jaki piękny wtorkowy wieczór. Sprawdźmy, co się dzieje w radiu. Takie zbyt popowe. Jedziemy dalej. No, przynajmniej jest jakaś gitara. Ale ostatnia szansa, bo już naprawdę tracę cierpliwość. O, no i w końcu coś dobrego. Sygnał z garażu nadaje w każdy wtorek o godzinie 20:00. Najlepsze brzmienia muzyki garażowej i alternatywnej tylko na antenie Akademickiego Radia Centrum. Zapraszam, Jakub Grys.
1: Autopromocja. Akademickie Radio Centrum.
3: Najwięcej rocka w mieście.

0: 20 minut zostało do godziny 18, a to jest oczywiście Impreza FM, w której sprawdzimy sobie najbliższe i najciekawsze koncerty. Na początek bierzemy pod lupę Fabrykę Kultury Zgrzyt i koncert grupy Bokka. Bokka, którzy wracają do Lublina. Jest to tajemniczy, anonimowy skład, który łączy elektronikę, synthpop czy też alternatywnego rocka, a 15 października, czyli w przyszły czwartek właśnie w Zgrzycie usłyszymy ich materiał z ostatniego albumu White Room. Będzie trochę mrocznie, trochę futurystycznie, ale też myślę, że z pewnością jesiennie. Za to dla fanów mocniejszych brzmień, dzień później w Zgrzycie wystąpi KSU. Jak piszą, jesienią zostawiamy Filharmonię i wracamy do klubów, tam gdzie właśnie KSU zaczynało i gdzie w surowej elektrycznej odsłonie brzmi najbardziej autentycznie. Odświeżona setlista, znane hity w nowych odsłonach i też będzie parę zaskoczeń, które zdradzą w odpowiednim czasie, a zagrają w ramach trasy 65 lat pod prąd już 16 października. Bilety znajdziecie na stronie organizatora. I na sam koniec najświeższe ogłoszenie, czyli koncert grupy Hollywood Undead w Polsce. Właśnie zespół wróci do Polski 8 lutego w przyszłym roku. Zagrają na Torwarze. Jeśli ich nie znacie, no to Hollywood Undead łączą rap rock, trochę alternatywnego metalu razem z elektroniką. Koncert będzie okazją do usłyszenia materiału z ich nowego albumu, który właśnie zapowiadają na początek 2027 roku. A sprzedaż ogólna biletów ruszy już 9 października o godzinie 10.
1: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

To był oczywiście Slash na zakończenie dzisiejszych godzin szczytu. Już tylko 4 minuty pozostały do godziny 18. Za moment ostatni już serwis informacyjny, ale też i sportowy. Ale mam nadzieję, że nie rozstajecie się z nami, bo dzisiaj powroty dobrze, myślę, znanych wam audycji. O godzinie 20 sygnał z garażu Jakuba Gryza. O godzinie 21 oczywiście nie ma Letko Maćka Brewczuka. A przy mikrofonie z wami była Emilia Bukowska. Ja dziękuję za wszystkie SMS-y konkursowe. I myślę, że warto nas słuchać również w jutrzejszych godzinach szczytu, bo też będzie małe co nieco do zgarnięcia. A ja oczywiście życzę miłego wieczoru.

0: Zbliża się Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego, o szczegółach za chwilę. Powiemy także o nadchodzącej przebudowie placu po farze. Wybiła 18:00, to pora na wydarzenia w Akademickim Radiu Centrum. Przed mikrofonem Maria Monsior. Lubelscy policjanci zatrzymali 4 sprawców rozboju. Ich łupem padła hulajnoga elektryczna o wartości 2000 zł. Do zdarzenia doszło w ubiegłym tygodniu. Sprawcy zaproponowali wspólną przejażdżkę 15-latkowi, na którego czekali pod szkołą. Po oddaleniu się od zabudowań zatrzymali jednoślady. Następnie zaatakowali pokrzywdzonego. Po zebraniu materiału dowodowego okazało się, że za rozbojem stało 2 16-latków. 15-latek oraz 18-latek. Hulajnoga została znaleziona u najstarszego z nich. Wszyscy zostali zatrzymani, a 18-latek usłyszał już zarzuty. O losie pozostałych sprawców zadecyduje sąd dla nieletnich. Czy rodzina może być cennym wsparciem mentalnym? Lublin zostanie gospodarzem konferencji, w której wezmą udział liczni eksperci. Zbliżające się spotkanie jest częścią obchodów Światowego Dnia Zdrowia Psychicznego. Oprócz rozmów o roli najbliższych w procesie leczenia osób z zaburzeniami, podejmowana będzie również kwestia budowy środowiskowego modelu wsparcia.
1: Pierwsza część spotkania będzie poświęcona zmianom zachodzącym w systemie ochrony zdrowia psychicznego, w tym doświadczeniom związanym z pilotażem Centrów Zdrowia Psychicznego, a także przyszłości polskiej psychiatrii. Jednym z poruszanych zagadnień będzie również metoda otwartego dialogu, jej historia, znaczenie oraz możliwości wykorzystania w leczeniu. Szczegółowy program konferencji znajduje się na stronie lublin.eu w zakładce Zdrowie.
0: Mówi Anna Czerwonka z Biura Prasowego w Kancelarii Prezydenta Miasta Lublin. Konferencja odbędzie się w piątek o godzinie 10 w hotelu Victoria. Na wydarzenie obowiązują zapisy poprzez formularz online dostępny do jutra. To są wydarzenia Akademickiego Radia Centrum. Wykonawca przebudowy placu po farze na Starym Mieście został wyłoniony. Za realizację inwestycji będzie odpowiadała spółka Budownictwo Drogowe Plus za kwotę 3 240 000 zł. Prace obejmą około 1800 metrów kwadratowych. W planach znalazły się m.in. konserwacja i zabezpieczenie pozostałości murów dawnego kościoła farnego, wykonanie nowych nawierzchni z granitu czy nowe oświetlenie. Ponadto przestrzeń zostanie przygotowana do organizacji koncertów i innych wydarzeń plenerowych dla około 300 osób. Wykonawca po podpisaniu umowy będzie miał 9 miesięcy na realizację prac. Jednocześnie trwa także realizacja nowego systemu monitoringu Starego Miasta. Obejmie on 18 kamer w 13 lokalizacjach, w tym na Placu Pofarze i Placu Rybnym. Umowa o wartości 1 560 000 zł została podpisana z firmą Globitel Projekty.
2: Ignacy Chodowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Zaczniemy od piłki nożnej. Przed nami ostatnie spotkania 4. kolejki Ligi Narodów UEFA. W ramach dywizji A Chorwacja podejmie dzisiaj Hiszpanię, natomiast Anglia zmierzy się z Czechami. W dywizji B Szkocja podejmie natomiast Słowenię, a Macedonia Północna zagra ze Szwajcarią. Wszystkie mecze wystartują o 20:45. Przejdźmy do piłki ręcznej. Przed nami mecze 2. kolejki Ligi Europejskiej EHF Mężczyzn. PGE Wybrzeże Gdańsk we własnej hali zmierzy się dzisiaj wieczorem z macedońskim HC Eurofarm Pelister. W barwach rywali gdańskiej ekipy na co dzień występuje wychowanek AZS-u UMCS Lublin Andrzej Widomski. Mecz rozpocznie się od 18:45, a już jutro w kolejnym pojedynku ligowym zobaczymy PGE MKS Elwold Lublin. Podopieczne Pawła Tetelewskiego w lubelskiej hali Globus zmierzą się z Sośnicą Gliwice.
3: Na pewno zagrały bardzo fajne spotkanie ostatnio z Zagłębiem Lubin i to na pewno nie przyjedzie rywal, który się przed nami położy. Będzie na pewno mecz pełen walki, ale mam nadzieję, że ułożymy sobie to spotkanie od początku i będziemy je kontrolować i wyjdziemy z niego zwycięsko. Na pewno w bramce dziewczyny fajnie grają, ale oprócz tego też dziewczyny na rozegraniach i na skrzydłach też swoje robią, więc na pewno musimy wyjść skoncentrowane i pokazać, że to my jesteśmy lepszą drużyną.
2: Mówiła przed meczem bramkarka lubelskiej drużyny Paulina Wdowiak. Spotkanie zaplanowane jest na 20:15. Na koniec powrócimy do tematów piłkarskich. W wieku 60 lat zmarł Jacek Ziober. O śmierci legendy ŁKS-u Łódź poinformował Jacek Bogusiak, kustosz pamięci łódzkiego klubu. Ponadto były piłkarz rozegrał w barwach tej drużyny ponad 200 meczów. Jacek Ziober był 46-krotnym reprezentantem Polski. W narodowych barwach występował przez 5 lat i zdobył w tym czasie 8 bramek.
0: Sprawdźmy jeszcze prognozę pogody. Termometry wskazują 17 stopni Celsjusza, ciśnienie wynosi 1018 hektopaskali, jakość powietrza jest umiarkowana, a biometr korzystny.
4: Reklama.
5: Randka w księgarni, spotkanie z przyjaciółmi, wystawa, koncert, niebanalna oferta książek. Kawiarnio-księgarnia Między Słowami, ulica Rybna 4 zaprasza. Na naszych półkach znajdziesz niszowe wydawnictwa, poezję, reportaż oraz wiele innych ciekawych publikacji. Kawiarnio-księgarnia Między Słowami, ulica Rybna 4. Między Słowami Karolina Pikuła jest beneficjentem programu własnego Instytutu Książki Certyfikat dla Małych Księgarni.
4: Reklama.
6: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

0: Jaki piękny wtorkowy wieczór. Sprawdźmy, co się dzieje w radiu. Takie zbyt popowe. Jedziemy dalej. No, przynajmniej jest jakaś gitara. Ale ostatnia szansa, bo już naprawdę tracę cierpliwość. O, no i w końcu coś dobrego. Sygnał z garażu nadaje w każdy wtorek o godzinie 20:00. Najlepsze brzmienia muzyki garażowej i alternatywnej tylko na antenie Akademickiego Radia Centrum. Zapraszam, Jakub Grys.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Randka w księgarni, spotkanie z przyjaciółmi, wystawa, koncert, niebanalna oferta książek. Kawiarnio-księgarnia Między Słowami, ulica Rybna 4 zaprasza. Na naszych półkach znajdziesz niszowe wydawnictwa, poezję, reportaż oraz wiele innych ciekawych publikacji. Kawiarnio-księgarnia Między Słowami, ulica Rybna 4. Między Słowami Karolina Pikuła jest beneficjentem programu własnego Instytutu Książki Certyfikat dla Małych Księgarni.
2: Reklama.
1: Radio Centrum.
4: Najwięcej lokal w mieście!
5: Bezpieczeństwo bez filtra. Jasne spojrzenie na sytuację międzynarodową w Akademickim Radiu Centrum. Audycja realizowana we współpracy z Instytutem Stosunków Międzynarodowych Wydziału Politologii i Dziennikarstwa UMCS.
6: Bezpieczeństwo bez filtra. Słowo bezpieczeństwo odmieniamy teraz już we wszelkie możliwe sposoby. Natomiast w tej audycji ten filtr, te wszystkie zaciemnienia odnośnie bezpieczeństwa postaramy się zdjąć i wytłumaczyć, jak to bezpieczeństwo obecnie funkcjonuje. Przy mikrofonie Michał Zbytniewski, a moim pierwszym gościem jest profesor doktor habilitowany Marek Pietraś, dyrektor Instytutu Stosunków Międzynarodowych, Wydział Politologii i Dziennikarstwa UMCS. Witam w Radiu Centrum.
7: Dzień dobry, kłaniam się.
6: Panie profesorze, dzisiaj porozmawiamy o ładzie międzynarodowym. Zadamy sobie takie ogólne pytanie przewodnie. To jest koniec bieżącego ładu międzynarodowego czy jego transformacja? Niech to pytanie nad nami wisi podczas tej konwersacji. Ale chciałbym, jak zawsze, zacząć od podstaw. Czym jest ład międzynarodowy? Jak go możemy zdefiniować? I co w ogóle sprawia, że możemy mówić o istnieniu określonego ładu międzynarodowego?
7: Pan redaktor zaczął od kategorii pojęcia bezpieczeństwa, to może podkreślmy, że ten ład międzynarodowy jest właśnie środowiskiem, którym potrzeba, wartość bezpieczeństwa jest realizowana. Więc jeżeli mówimy o ładzie międzynarodowym, to odpowiadamy na pytanie, znaczy w jakim świecie, w jakiej rzeczywistości międzynarodowej to bezpieczeństwo jest realizowane, w jakim świecie powstają zagrożenia bezpieczeństwa. Jeżeli chodzi o samo pojęcie ładu, to ono czasami jest troszeczkę mylone z takim potocznym rozumieniem ładu, gdzie ład jest kojarzony z czymś, coś uporządkowane, zorganizowane, można powiedzieć, pod kontrolą. Otóż dla mnie ład międzynarodowy nie jest tak definiowany. Ład międzynarodowy to jest każda postać rzeczywistości międzynarodowej identyfikowana poprzez dające się określić pewne parametry i jej cechy. Ład międzynarodowy, trzeba powiedzieć bardzo wyraźnie, jest po prostu procesem zmiany. Natomiast to, co jest istotne dzisiaj, to to, że ład międzynarodowy wkroczył w etap przyspieszenia jego zmiany. I w tym kontekście należy zauważyć, że pewien stan, wiele wskazuje na to, pewien stan rzeczywistości międzynarodowej, który istniał w jakimś tam stopniu także od II wojny światowej, chociaż pamiętajmy, że do 1989 roku była to zimna wojna, system dwubiegunowy, etap ostrej konfrontacji dwublokowej, to wydaje się, że niezależnie od okresu zimnej wojny, że ten system, który trwał przez blisko 8 dekad, miał pewne wspólne cechy. Znaczy bazował przede wszystkim na instytucjach międzynarodowych, konstrukcja ONZ, idea bezpieczeństwa zbiorowego. Bazował do 80 roku niekoniecznie w odniesieniu do całego globu, ale po 89 roku zdecydowanie w odniesieniu do większej przestrzeni na pewnej wspólnocie wartości, zwłaszcza tych liberalnych wartości. Samuel Huntington pisał już nie tylko o trzeciej, ale i czwartej fali liberalizacji, demokratyzacji, strzeżenia liberalnych wartości. I on bazował na gospodarce rynkowej, na wolnym handlu jako pewnej instytucji. Temu towarzyszyła generalnie hegemoniczna pozycja Stanów Zjednoczonych. Jakby w różnych kontekstach, ale Stanów Zjednoczonych, które też były takim dostarczycielem ładu, porządku, czasami globalnym policjantem, czasami interweniujący przy pomocy dłuższej, krótszej pałki w takim czy innym miejscu globu, powstrzymującym ekspansję komunizmu po 1989 roku w imię wartości humanitarnych, interweniującym w różnych miejscach. Później pojawiła się globalna wojna z terroryzmem, która uzasadniała te interwencje, ale Stany Zjednoczone były państwem bardzo aktywnym. Co się zmienia dzisiaj? Otóż ten ład oparty na zasadach, na instytucjach, zwłaszcza jeśli chodzi o system ONZ, no, wydaje się wyczerpywać swoje możliwości. Dlaczego? No bo jest grupa mocarstw, które nie są zainteresowane, aby instytucje międzynarodowe ograniczały ich swobodę działania. A ład na zasadach na tym polega. Instytucje, prawo ograniczają swobodę działania, ograniczają, znaczy się, pewne wybory geopolityczne. Więc wydaje się, że kończy się ten ład. No, Liga Narodów zapoczątkowała już takie myślenie o ładzie właśnie opartym na zasadach, na porządku, wzmocnił to system ONZ. Czyli, że trochę jest powrót do takiej XIX-wiecznej polityki stref wpływów, określania pewnego porządku międzynarodowego poprzez strefy wpływu. Wolny handel przez Stany Zjednoczone dzisiaj jest wykorzystywany jako narzędzie nacisku. Polityka celna Trumpa jest bardzo specyficzna. W związku do tego następuje ograniczanie znaczenia liberalnych wartości. Nie tylko te liberalne wartości są kontestowane przez nieliberalne mocarstwa. Rosja, Chiny, Iran, Korea Północna budują wręcz taką antyliberalną koalicję w środowisku międzynarodowym, ale także te liberalne wartości są kontestowane w państwach liberalnych. To jest te ruchy prawicowe, populistyczne, które obawiają się za autorytaryzmem, za ograniczeniem podmiotowości ludzi, zyskują tu zwolenników.
6: Historia już to widziała.
7: Historia już to widziała. Autokraci, dyktatorzy przy pomocy demokratycznych metod dochodzili do władzy. Pamiętajmy o tym. Bo demokracja oznacza odpowiedzialność za wybory i tu się zaczynają polityczne wybory, które dokonujemy, i tu się zaczynają pewne problemy. Ale należy sobie uświadomić w kontekście tych zmian jeszcze jedną rzecz, że jest to świat, którym się kończy nie tylko ta hegemoniczna pozycja i rola Stanów Zjednoczonych. Amerykanie nie chcą, bo to jest za kosztowne, pełnić rolę globalnego żandarma, a chcą się skoncentrować na Chinach, na ograniczaniu Chin. Są też jest pytanie, jak nas potraktują w tej grze politycznej. Ale jest jeszcze inna kwestia, którą sobie trzeba uświadomić. Otóż po kilku wiekach takiej cywilizacyjnej dominacji Zachodu, ona w sensie kulturowo-cywilizacyjnym, ona się zaczyna chyba kończyć w warunkach wzrostu globalnego południa. Ten wzrost reszty świata sprawia, że ta rola, znaczenie, wpływy państw zachodnich ulegają ograniczeniu bardzo, bardzo wyraźnie. No, temu towarzyszy niekoniecznie entuzjastycznie pozytywny stosunek do świata zachodniego, chociażby z powodu dziedzictwa kolonialnego. Dzisiaj te resentymenty antykolonialne są takim ważnym elementem polityki państw globalnego południa. Jest rozczarowanie w ogóle Zachodem w wielu innych sprawach, na przykład zmiana klimatu, że mieli pomóc, a nie pomagają tyle, ile globalne południe by oczekiwało, więc też nie ma klimatu dla państw zachodnich i pytanie jest, na ile jesteśmy w etapie nie tylko zmiany układu sił, które się dokonują, ale być może zmiany cywilizacyjnych priorytetów. W badaniu stosunków międzynarodowych na przykład kończy się myślenie o stosunkach z perspektywy angloamerykańskiej, a natomiast mówi się o tak zwanej global IR, czyli globalnej nauce o stosunkach międzynarodowych, które uwzględnia nie tylko tradycję zachodniego myślenia o teoriach, o stosunkach międzynarodowych, ale także uwzględnia różnorodność kulturową dzisiejszego świata, wpływ przed konfucjanizmu na myślenie o życiu społecznym, o stosunkach międzynarodowych, więc tej zmianie ontologii rzeczywistości towarzyszy także zmiana, można powiedzieć, epistemologii, sposobu poznawania, która odzwierciedla zmiany geopolityczne. Na pewno się skończył świat dwubiegunowy. Wkraczamy jakąś nieokreśloną postać świata wielubiegunowego. Niektórzy mówią być może trzybiegunowego. Rywalizacja o to, żeby określić własne strefy wpływów między Stanami Zjednoczonymi, Chinami, Rosją. Gdzie jest to globalne południe? Oni się też tego obawiają, ale z Zachodem niekoniecznie wszystkim jest im po drodze, więc rzeczywiście wkroczyliśmy, puentując odpowiedź na pytanie pana redaktora, wkroczyliśmy w etap przyspieszonych zmian i niewątpliwie pewna epoka się kończy. To nie jest transformacja, kontynuacja, adaptacja elementów Starego Ładu do zmieniającej się rzeczywistości, ale w wielu przypadkach jest to jakościowa zmiana i nawet często mamy do czynienia z próbami dekonstrukcji, próbamy niszczenia elementów wcześniejszego ładu i to kolektywnie przez główne mocarstwa. System ONZ jest ograniczony przez Stany Zjednoczone, przez Chiny, przez Rosję, a więc świadoma dekonstrukcja elementów wcześniejszego ładu. Dzisiaj łatwo jest powiedzieć, co się kończy, ale niestety trudniej jest powiedzieć, co się wyłania z tego porządku. Jakaś wielobiegunowość i istotnym problemem dzisiejszego ładu to jest, ja bym powiedział, rozproszenie zjawiska siły i projekcji siły. Kiedyś siła to była siła wojskowa, skoncentrowana w jednym państwie i wspierana gospodarką. Tak zbudowały pozycję swoją Stany Zjednoczone, chociażby po II wojnie światowej, na gospodarce i sile wojskowej. Dzisiaj siła to jest atrakcyjność cywilizacyjna, to jest miękka siła, to są działania dezinformacyjne, to są działania poniżej progu wojny i także z tym świat ma istotny, narastający problem, jeżeli chodzi o odnajdywanie się w tej zmieniającej się rzeczywistości, bo to jest ważne wyzwanie dzisiaj strategiczne dla Polski. Jak budować strategię geopolityczną, no właśnie w zmieniającym się świecie, kiedy nie do końca wiemy właściwie, jak ten świat się zmienia.
6: O ładzie międzynarodowym więcej powiemy po chwili muzyki. Wracamy już za moment do programu Bezpieczeństwo bez filtra.
1: Radio Centrum.

0: Bezpieczeństwo bez filtra.
1: Wracamy do programu Bezpieczeństwo bez filtra. Ład międzynarodowy jest naszym tematem przewodnim. Mówimy o zmieniającym się świecie, o zmianach tego, co określamy ładem międzynarodowym. Jak gdyby spojrzeć na to z perspektywy naszej, polskiej, środkowoeuropejskiej, to gdzie warto skierować swój wzrok? Tak tradycyjnie Stany Zjednoczone, wielki sojusznik oczywiście, i militarnie, i gospodarczo. Z drugiej strony chociażby Korea Południowa, Chiny. Gdzie warto patrzeć? Czy bardziej na zachód, czy Polska powinna zwrócić się w kierunku wschodnim?
2: My niewątpliwie w warunkach tego zmieniającego się ładu tej rzeczywistości mamy do czynienia z bardzo istotnymi takimi pytaniami o priorytety geostrategiczne. Niewątpliwie trzeba pamiętać, że takim wielkim sukcesem Polski po roku 1989 to jest integracja ze strukturami euroatlantyckimi. Czyli najpierw wejście do NATO w roku 1999, 2004 rok, wejście do Unii Europejskiej. Ale dzisiaj, w tym zmieniającym się świecie, te geopolityczne sukcesy wymagają troski, wsparcia z naszej strony i też pojawiają się pytania, czy nie są zagrożone. Znaczy, dlaczego tak pytam? Ponieważ, po pierwsze, priorytetem istotnym dla Polski jest członkostwo w NATO. Ono jest rzeczywiście ważne, ponieważ ono zabrało Polskę z takiej szarej strefy bezpieczeństwa, w której funkcjonowaliśmy między rokiem 89 99. Wyobraźmy sobie dzisiaj nasze bezpieczeństwo w warunkach agresji Rosji na Ukrainę, gdybyśmy byli poza strukturami euroatlantyckimi, poza Unią Europejską, poza Sojuszem Północnoatlantyckim, to naprawdę strach myśleć. Ale zmiana geopolitycznych priorytetów Stanów Zjednoczonych. Przypomnijmy, że Amerykanie przez długi okres czasu, właściwie do końca zimnej wojny i jeszcze po jej zakończeniu, realizowali taką wobec Europy taką politykę, że po pierwsze nie może być silniejszego mocarstwa niż Stany Zjednoczone na kontynencie europejskim, oczywiście obok ówczesnego Związku Radzieckiego. I po drugie, że ta obecność Stanów Zjednoczonych w Europie jest takim priorytetem geopolitycznym wzmacniającym globalną pozycję Stanów Zjednoczonych. Dzisiaj to myślenie przemija, a przynajmniej zmieniają się priorytety Stanów Zjednoczonych, które główne zagrożenie widzą w Chinach. I w związku z tym ciężar od, tak można powiedzieć, końcówki pierwszej dekady XXI wieku Stany Zjednoczone przestają się koncentrować na Europie, swoje zainteresowanie przenoszą na region Indo-Pacyfiku, zwłaszcza Morze Południowo-Chińskie. Budowanie potęgi, pozycji, także współpracy z partnerami przeciwko Chinami, przeciwko wpływom Chin. Dla nas w warunkach zagrożenia, które generuje Rosja, to tworzy naprawdę bardzo poważne pytania i dylematy. Czy my możemy wiarygodnie odstraszać Rosję bez obecności Stanów Zjednoczonych, czy ciągle potrzebujemy obecności Stanów Zjednoczonych i potrzebujemy. I ta dyskusja, wydaje się, że znajdzie szczęśliwy finał o stałym stacjonowaniu baz wojskowych Stanów Zjednoczonych w Polsce, jest ważna dla Polski, jest ważna dla Europy, bo ona oznacza, że chociaż Amerykanie znacząco zmniejszyli swoją obecność, ale jednakże są w Europie. I że Polska która weszła do Sojuszu Północnoatlantyckiego, w wyniku tej decyzji przestaje być państwem takiej troszeczkę drugiej kategorii, jeżeli chodzi o członkostwo. Bo myśmy mieli gwarancje wynikające z artykułu 5, oczywiście od samego początku, ale infrastruktura wojskowa, bo tego chcieli Rosjanie. Jakby jeden z warunków dla milczące przyzwolenie na to pierwsze rozszerzenie NATO w roku 99 w takiej umowie z Rosją, NATO-Rosja z 97 roku, zapisano, że znaczące siły wojskowe państw Sojuszu Północnoatlantyckiego nie będą stacjonowały na terytoriach nowych państw członkowskich. To nas ograniczało. Dopiero pełnoskalowa agresja Rosji zmieniła to nasze podejście, podejście też Stanów Zjednoczonych, ale dzisiaj są te własne ważne pytania. Na ile my możemy polegać na Stanach Zjednoczonych, potrzebujemy ich obecności, na ile ciągle musimy być uzależnieni w uzbrojeniu od Stanów Zjednoczonych, na ile jesteśmy i musimy być uzależnieni od działań wywiadowczych, tego globalnego rozpoznania, które mają Amerykanie i dostarczają nam informacje. Czy musimy wziąć odpowiedzialność za własne bezpieczeństwo, zbudować potencjał zbrojny, przemysł zbrojeniowy, wzmocnić siły zbrojne i zdolność odstraszania Rosji? Tu jest ważne pytanie dotyczące chociażby broni jądrowej. W Polsce pojawiły się dylematy, dyskusja, czy w kontekście zagrożenia Rosji powinniśmy mieć własną broń jądrową, co chyba jest niewykonalne i to w długim okresie czasu. Czy może z Amerykanami możemy liczyć na tak zwany program nuclear sharing, że będzie na naszym terytorium, tak jak ma to miejsce w Belgii, w Niemczech, we Włoszech, w Turcji, stacjonowanie broni jądrowej Stanów Zjednoczonych, kiedy ona jest do użycia. Więc jak pan redaktor i państwo widzicie, tych takich dylematów wynikających ze zmiany geopolitycznej, jeżeli chodzi o Polskę, jest wiele. Tak samo pamiętajmy o Unii Europejskiej. Czy więcej, czy mniej integracji. Zgodnie z artykułem Traktatów Europejskich 42 chyba ustęp 7, proszę pamiętać, Unia Europejska jest także sojuszem wojskowym. To, ten 42 ustęp 7 to jest taki odpowiednik trochę artykułu 5 w ramach Paktu Północnoatlantyckiego. Wzmacnianie integracji, wzmacnianie Unii Europejskiej jest dzisiaj w geopolitycznym interesie Polski. Natomiast te priorytety nasze geopolityczne są ciągle ulokowane w Stanach Zjednoczonych, ich potędze, ich obecności w obszarze euroatlantyckim, ze świadomością, że priorytetem geopolitycznym Stanów Zjednoczonych jest Azja, są Chiny, ale też jest pytanie dla Amerykanów. Czy współpracując z Europą, będąc w Europie, nie wzmacniają swojej pozycji w rywalizacji z Chinami? To może być nasz pewien atut geopolityczny w rozmowach ze Stanami Zjednoczonymi. Tych dylematów jest dzisiaj dużo oczywiście.
1: Po raz kolejny pojawia się kwestia rywalizacji między USA a Chinami. Czym ta rywalizacja w gruncie rzeczy różni się pomiędzy rywalizacją między ZSRR a Stanami Zjednoczonymi podczas zimnej wojny? Generalnie mamy znów kapitalizm, mamy powiedzmy unowocześniony komunizm w Chinach. Czym to się różni od zimnej wojny?
2: Ta rywalizacja jest zdecydowanie inna. Ona wynika z czasów, w których żyjemy. Pan powiedział unowocześniony komunizm. Znaczy, Chiny reprezentują inny typ systemu, który sprytnie łączy autorytaryzm polityczny z gospodarką rynkową. Światu zachodniemu, też Huntingtonowi, który głosił koniec historii w sensie ideologicznej rywalizacji między liberalnym myśleniem a komunizmem, on uważał, że w tym sensie kończy się pewna historia. Natomiast Te różnice są dosyć istotne, ponieważ rywalizacja między Związkiem Radzieckim a Stanami Zjednoczonymi to była rywalizacja całkowicie odmiennych systemów politycznych i geopolitycznych. Związek Radziecki jako klasyczne państwo komunistyczne bazował na właśnie scentralizowanym systemie politycznej, gospodarce scentralizowanej, co warunkowało słabość i prowadziło do ekonomicznej erozji potęgi. Mówiono już wtedy o Rosjanach, że jest to państwo, które jest zbudowane na glinianych nogach. Stany Zjednoczone wykazywały w warunkach gospodarki rynkowej, otwartego systemu politycznego, taką witalność ekonomiczną, technologiczną i wygrały tą rywalizację. Ta rywalizacja wtedy toczyła się głównie o strefy wpływów. Oba systemy odstraszały się przemocy broni jądrowej. Ona odgrywała kluczową rolę. Natomiast wzajemnie gwarantowano sobie zniszczenie przy pomocy potencjałów jądrowych, więc kryzysy międzynarodowe, jak kryzys kubański, stawiały świat na progu wręcz globalnego unicestwienia. Rywalizacja między Chinami, o tym zacząłem, że właśnie Chiny łączą dzisiaj autorytaryzm polityczny z gospodarką rynkową i w tym sensie nie jest to koniec historii, jak chciał Francis Fukuyama. Chiny od czasu reform Teng Xiaopinga, tej słynnej decyzji trzeciego plenum z 1978 roku, kiedy mówił, nieważne, czy kot jest czarny, czy biały, w sensie ideologicznym, ale ważne, żeby łapał myszy, żeby był skuteczny, żeby był efektywny. Chińczycy w związku z tym zaczęli wprowadzać reformy rynkowe, gospodarkę rynkową. Co więcej, zachęcili umiejętnie Zachód do inwestowania w Chinach. Chiny są największym beneficjentem procesów globalizacyjnych. To Zachód zainicjował procesy globalizacyjne. Wydawało się, że transformuje z nimi Rosję, Chiny, tak zwana zmiana poprzez zbliżenie. Nic się takiego nie stało. Natomiast Chiny są największym beneficjentem procesów globalizacyjnych. I dzisiaj ta rywalizacja Stanów Zjednoczonych z Chinami nie odbywa się na progu wzajemnie gwarantowanego zniszczenia. Ale są już elementy rywalizacji o strefy wpływów, ale nie w kategoriach obecności wojskowej, takiej politycznej, ale w kategoriach penetracji ekonomicznej. Obecności ekonomicznej, tworzenia warunków dla ekspansji towarów chińskich. Chiny około 40% GDP wytwarzają poprzez eksport. Są uzależnione jako do eksportu, więc Chiny potrzebują tej ekspansji. Kolejnym elementem tej rywalizacji jest rywalizacja o najwyższe technologie. Rywalizacja technologiczna. To jest rywalizacja o sztuczną inteligencję, to jest rywalizacja o półprzewodniki, moce przetwarzania. Dlatego Tajwan jest tak ważny dla Chin, nie tylko z punktu widzenia zintegrowania terytoriów chińskich, ale także ze względu na potencjał technologiczny, który zawiera. To jest to światowe zagłębie produkcji półprzewodników, które znacznie by wzmocniło potęgę Chin. No i oczywiście trzeba powiedzieć bardzo wyraźnie, Chiny do pewnego momentu nie kontestowały przywództwa Stanów Zjednoczonych. Funkcjonują w systemie ONZ, natomiast Chiny dzisiaj tworzą alternatywę, cywilizacyjną alternatywę dla systemu zachodniego. To jest chiński model, to jest chińskie marzenie, to jest sięgnięcie do cywilizacyjnych wzorców, chociażby filozoficznych, konfucjanizmu i tak dalej, które mają budować alternatywę wobec liberalnego świata, indywidualizmu w świecie zachodnim, inne myślenie o prawach człowieka. W związku z tym Chiny dzisiaj realizują realizują cztery strategie takiej ofensywy geopolitycznej. To jest pasaj drogi, promocja towarów chińskich. To jest niedawno zainicjowana koncepcja alternatywnego wobec tego proponowanego przez Stany Zjednoczone systemu bezpieczeństwa, który nie byłby oparty na sojuszach militarnych, na presji militarnej, ale na pewnych instytucjach, na współpracy. Chiny nie negują multilateralizmu. Proponują model, własny model rozwoju, alternatywny wobec gospodarki rynkowej i tej oferty, którą proponują Stany Zjednoczone, i alternatywny model cywilizacji. Świata innego w sensie kulturowym niż ten zdominowany przez zachodnią cywilizację. Więc to jest stawka w grze. Natomiast poziom konfrontacyjności nie jest tak demonstrowany, jak to miało miejsce w okresie zimnej wojny i tej bezpośredniej rywalizacji między Stanami Zjednoczonymi i ówczesnym Związkiem Radzieckim, kiedy były momenty, kiedy świat stawał na progu globalnej konfrontacji, która mogła prowadzić do globalnego unicestwienia.
1: Jedno jest pewne, jeżeli słucha nas teraz osoba, która być może pisze podręczniki do historii, to nie musi się bać, z pewnością pracy na najbliższe lata nie zabraknie.
2: Zdecydowanie.
1: Profesor Marek Pietraś był moim i waszym gościem. To był program Bezpieczeństwo bez filtra. Dziękujemy za wizytę.
2: Bardzo dziękuję.
1: O ładzie międzynarodowym w różnych wydaniach będziemy mówić jeszcze oczywiście w kolejnych odcinkach. Zapraszam już za tydzień. Michał Zbytniewski, dobrego wieczoru.
0: Audycja realizowana we współpracy z Instytutem Stosunków Międzynarodowych Wydziału Politologii i Dziennikarstwa UMCS. Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.
3: Przy muzyce o nauce. Co wiemy, czego nie wiemy i co robimy, aby wiedzieć więcej. Zaprasza Łukasz Komsta.
4: Nie wiem, czy ktoś pamięta taki dżingiel. To faktycznie kiedyś tak było. O ile dobrze liczę, to był to sezon wiosenny roku 2024, czyli minęły 2 lata, równiutko 2 lata, i wracamy z audycją przy muzyce o nauce. Tym razem w każdy wtorek, nie w każdy piątek. W każdy wtorek o godzinie 19 będziecie mogli słuchać wypraw w różne strony nauki. Dzisiaj biologiczno-botaniczna wyprawa. Moim i Państwa gościem jest gość wyjątkowy, doktor inżynier Aneta Różycka-Sulborska z Zakładu Aerobiologii Uniwersytetu Przyrodniczego i autorka książki o roślinach pożytkowych dla pszczół. Serdecznie witam i dziękuję za przybycie do studia.
5: Witam Państwa bardzo serdecznie. Witam, dziękuję też za zaproszenie.
4: Będziemy mówić właśnie o rzeczach botanicznych, ale to po przerwie muzycznej, bo zgodnie z tytułem audycji mamy naukę, mamy również muzykę, a zatem od tej muzyki, co tu dużo mówić, zacznijmy, a będzie ona miała dzisiaj wyjątkowe znaczenie.

0: przy muzyce o nauce rozmawiamy. W wieczór wtorkowy o roślinach, o przyrodzie i o roślinach pożytecznych. Roślinach w zasadzie pożytecznych, dlatego że są to rośliny pożyteczne, bo są pożytkowe. Taki jest tytuł książki naszego dzisiejszego gościa, Anety Sulborskiej-Różyckiej z Katedry Fizjologii Roślin Zakładu Aerobiologii. Powiedzmy najpierw słuchaczom, co to są te rośliny pożytkowe, bo pożytkowe się kojarzy z pożytecznym, ale to nie jest to samo przecież.
1: Oczywiście nie jest to samo. Rośliny pożytkowe to są takie, które dostarczają korzyści, konkretnego pożytku dla zwierząt zapylających, którymi w naszym klimacie są głównie owady. Jest to pszczoła miodna, dzikie pszczołowate, to są również motyle, to są te główne zwierzęta zapylające tutaj w klimacie umiarkowanym i w Polsce. Rośliny pożytkowe, cóż one dostarczają? Dostarczają nektaru, który stanowi główny pokarm węglowodanowy dla tych owadów zapylających. Dostarczają pyłku, który jest źródłem przede wszystkim białka. Mogą też dostarczać spadzi. To też jest forma pokarmu cukrowego, zbieranego nie z kwiatów, ale raczej z liści. No i właśnie te rośliny pożytkowe, a czasami też określone są jako rośliny miododajne, chociaż to nie jest do końca precyzyjne określenie, bo pszczoły nie zbierają z kwiatów miodu, a zbierają nektar, czyli produkt, z którego dopiero ten miód powstanie.
0: Ale myślę, że nie tylko pszczelarze są zainteresowani roślinami pożytkowymi, bo ostatnio mieliśmy w mediach bardzo dużo informacji o tym, że zapylaczy jest coraz mniej, że pszczoły giną, że giną chyba do końca też nie wiadomo dlaczego. Dzieje się to najprawdopodobniej przez pestycydy, przez co jeszcze się może dziać.
1: Proces jest złożony i tak jak Łukaszu powiedziałeś, jest problem z zapylaczami. Generalnie mówimy o światowym kryzysie zapyleniowym. Raz, że chemizacja rolnictwa i nie tylko. Dwa, ubożejąca roślinność naturalna, której jest coraz mniej, ponieważ rolnictwo jest wielohektarowe, monokulturowe i coraz mniej jest tych nisz ekologicznych, w których rośnie wiele gatunków roślin mogących stanowić pokarm dla różnych zapylaczy. I tutaj właśnie jest ten problem. Też ocieplenie klimatu swoje robi.
0: Tak, też to myślę, że jest ważne, że ocieplenie powoduje pewne zmiany, ale ta chyba świadomość taka ekologiczna, to bym powiedział, że się, takie jest moje zdanie, tak widzę, że zwiększa, bo jak tak sobie przypomnę, powiedzmy czasy PRL-u i się mówiło ładny ogród. Jaki był wtedy stereotyp ładnego ogrodu? No to był taki ogród, gdzie był trawnik taki jak z rolki, nie było w nim ani jednego mniszka. Jeżeli gdzieś mniszek zakwitł, no to od razu sąsiedzi mówili, a nie ma pieniędzy na herbicydy, albo nie ma czasu wykosić, albo nie ma czasu plewić, albo badyle mu wyrosło, tak brzydko go tutaj obgadywali. Natomiast teraz no chyba jednak troszkę się to zmieniło, że oprócz niekwitnących iglaków jednak staramy się sadzić te rośliny, które dają coś zapylaczom, dają ładny zapach, a oprócz tego w trawniku może być jakaś bioróżnorodność.
1: Świadomość ekologiczna myślę, że coraz jest większa wśród społeczeństwa. Tutaj dużą pracę wykonują media, radio, telewizja, też internet. I ludzie zwracają coraz bardziej uwagę na to, aby w swoich ogrodach przydomowych, czy nawet na balkonach umieścić rośliny mogące stanowić właśnie to źródło pożytku nektarowego czy pyłkowego dla zapylaczy. To jest jedna sprawa, te nasze ogrody przydomowe, ale ja też chcę zwrócić uwagę na tę roślinność, która rośnie dziko, tę dziką florę, żebyśmy zostawiali chociażby miedzę, jakieś okrajki, czyli nie zaorywali tych miejsc całkowicie, nie przeznaczali je tylko na pola uprawne, żeby stanowiły one nisze, raz, że dla różnych zwierząt, nie tylko owadów, ale i innych, ale tam rosną gatunki, które stanowią pożywienie dla wielu zapylaczy. I tak jak wspomniałeś tu, Łukaszu, no, problem zapylaczy też dotyczy tego, że ilość pokarmu, które oferują rośliny, się zmniejsza. Ważna też jest jakość tego pokarmu, żeby on był różnorodny, tak jak w naszej diecie nie możemy się cały czas odżywiać, nie wiem, płatkami owsianymi, tak i zwierzęta zapylające, mówię tutaj, mam na myśli owady głównie, też muszą mieć ten pokarm zróżnicowany. Kolejną ważną rzeczą też dla zapylaczy jest to, żeby mieć zapewniony pokarm w ciągu całego sezonu. Większość roślin u nas kwitnie, no to jest ten sezon letni, ale ważna jest też i wiosna, ważny jest też ten czas, który teraz mamy, czyli jesień, kiedy owady, pszczoły przygotowują się do zimowli i wtedy ilość tych gatunków kwitnących jest coraz mniejsza i chodzi o to, żeby zwiększyć tę bioróżnorodność.
0: I bioróżnorodność również taką, chyba to by należało nazwać chrono, czyli od czasu, nie? Chrono, bioróżnorodność, tak żeby, nie wiem, czy takie słowo istnieje, przyszło mi teraz do głowy, może istnieje. Chodzi o to, żeby przez cały rok, od najwcześniejszych miesięcy, tygodni wiosennych, aż do późnej jesieni, coś jednak kwitło, żeby już w marcu te owady zapylające miały gdzie fruwać. To jest temat, który już od dawna był ważny, bo mieliśmy piosenkę, do której teledysk, jeżeli ktoś zna, do ogrodu płócienni teledysk, no jest nakręcony w Puławach na dziedzińcu pałacu Czartoryskich i Izabela Czartoryska napisała kiedyś taką książkę Myśli różne o zakładaniu ogrodów. Jest ona w PDF-ie dostępna, jeżeli ktoś by chciał przeczytać, to bez problemu w internecie znajdzie. Problem jest taki, że to jest nie ten język, ale może jeszcze większy, że to jest nie ta ortografia, ale czytać to się da. No i już Czartoryska wtedy, na początku wieku XIX, pisała na przykład tak: nawet najbrzydsze parkany, jeśli je obsadzimy z obu stron, zrobią się bardzo prędko wesołym zielonym płotem, a pszczoły będą zbierać posiłek z kwiatu, który będzie bardzo długo na tym parkanie kwitł. Myślę, że już wtedy była swego rodzaju mądrość i świadomość ekologiczna.
1: Jak najbardziej tak, i Izabela była osobą bardzo światłą i opis, który przed chwileczką przytoczyłeś, Łukaszu, o tym świadczy, że raz, że coś może być piękne w ogrodzie naszym, a jednocześnie pożyteczne, czyli dostarczać pokarmu dla owadów zapylających. Mniej więcej w tym samym czasie też żył ksiądz Kluk, który jest autorem dykcjonarza roślinnego. To jest XVIII wiek, który wyprzedził swoją epokę swoją wizją i swoją znajomością przyrody. On również poświęcił w swoich książkach miejsce roślinom, nazywał je miododajnymi, dostarczającymi pokarmu dla zwierząt zapylających. Także tutaj też jest jednocześnie dla nas wskazówka, że możemy miejsca w ogrodzie obsadzić roślinami, które będą i piękne, i pożyteczne. Chociażby teraz mamy okres jesienny. Ja bardzo lubię pnącze, które występuje naturalnie w naszych lasach. Hedera helix, czyli bluszcz pospolity. Być może Państwo zwróciliście uwagę, że w tym czasie, wrzesień, październik, kwitnie bluszcz i dosłownie można zobaczyć tam i usłyszeć mnóstwo fruwających osobników pszczoły miodnej i nie tylko. Miałam okazję być w centrum ekologicznym w Lasach Janowskich i tam dosłownie pod drzewami obrośniętymi bluszczem było jak w pasiece. I chcę wskazać, że ta roślina, bluszcz pospolity, której liście są zimozielone i atrakcyjne właściwie przez cały rok, to w tym okresie jesiennym dostarczają pokarmu w postaci nektaru i pyłku dla owadów zapylających, a z kolei wiosną, bo wtedy dojrzewają dopiero, będą stanowiły pokarm na przykład dla ptaków.
0: No, tu jest bardzo, myślę, że istotna sprawa, że bluszcz może mieć też wady, bo może w niekontrolowany sposób się rozrastać, ale bardzo łatwo nad tym zapanować, więc tym bardziej bluszcz polecam. Posiadam na działce uschnięty klon, na którym na pniu tego klonu wyrósł bluszcz, tworząc taką maczugę. Ta maczuga co roku kwitnie i teraz jest tam tyle pszczół, że strach aż podejść, słychać ten syk, natomiast na wiosnę, no to faktycznie ptaki mają, jak ja się z tego śmieję, bed and breakfast, bo mogą tam siedzieć, spać, a jednocześnie jeść te dojrzewające owoce przez zimę.
1: Tutaj poruszyłeś niejako też temat, że bluszcz może się niekontrolowanie rozrastać i to się zgadza, ale też powiem ciekawostkę, że z pędów bluszczu, które kwitną, jeżeli pobierzemy sadzonkę, to taka sadzonka nie będzie nigdy pnączem, a będzie rosła w formie krzewu. Takie okazy możemy obserwować chociażby w ogrodzie botanicznym UMCS i możemy sobie stworzyć bardzo piękny żywopłot, którego prawie nie trzeba ciąć. A wracając jeszcze do tego niekontrolowanego rozrastania się, to tutaj możemy też zahaczyć i dotknąć tematu dotyczącego roślin inwazyjnych. Czasami sadzimy w naszych ogrodach różne ciekawostki botaniczne, a może okazać się, że są to rośliny inwazyjne, czego nie jesteśmy świadomi.
0: A bluszcz na pewno taką rośliną nie jest, jeśli to może być pewna mała lokalna inwazja, z którą możemy sobie poradzić. I do tematu roślin inwazyjnych wrócimy po króciutkiej przerwie reklamowo-muzycznej. Zostańcie z nami.
2: Przy muzyce o nauce. Reklama.
3: Klubo-kawiarnia kultowa. Nowa przestrzeń kulturalna na Czubach. Jam session w każdą środę o 20:00. Koncerty rock, hip-hop, blues, opera. Potańcówki 60+. Stand-up, organizacja imprez zamkniętych. Klubo-kawiarnia kultowa. Ulica Herbowa 2A. Znajdź nas na Facebooku i Instagramie. Klubo-kawiarnia kultowa. Ludzie, muzyka, przyjaźń.
4: Randka w księgarni, spotkanie z przyjaciółmi, wystawa, koncert, niebanalna oferta książek. Kawiarnio-księgarnia między słowami ulica Rybna 4 zaprasza. Na naszych półkach znajdziesz niszowe wydawnictwa, poezję, reportaż oraz wiele innych ciekawych publikacji. Kawiarnio-księgarnia między słowami ulica Rybna 4. Między słowami Karolina Pikuła jest beneficjentem programu własnego Instytutu Książki Certyfikat dla małych księgarni.
2: Reklama. Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

0: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.
1: Wracamy do tematów biologiczno-kwiatowo, chyba inwazyjnych w tym momencie. Tak bym to nazwał. Ponieważ powiedzieliśmy przed przerwą muzyczną o tym, że część gatunków to są gatunki inwazyjne. Tego chyba nie było jeszcze jakiś czas temu w świadomości większości użytkowników ogrodów. No na pewno nie miała tej świadomości, myślę, czartoryska, bo w tamtych czasach, jeżeli ktoś przywiózł jakąś roślinę z daleka, no to się z tego powodu bardzo cieszył, że ona jest, że jest posadzona. W parku w Puławach rośnie wiele okazów pomnikowych drzew obcych. Część już niestety nie przetrwała próby czasu. Wielka na przykład leszczyna turecka, która rosła tuż obok domku gotyckiego tutaj koło Łachy, już się zawaliła chyba pod wpływem wiatru, tak myślę, albo została wycięta. Nie wiem dokładnie, co się stało, ale była ogromna, już jej nie ma. Dlatego polecam pójść do Parku Puławskiego, aby popatrzeć na te zabytkowe drzewa, póki one jeszcze w ogóle są i póki resztka żywiołu ich nie wywróci. No ale właśnie, część egzotycznych drzew może niestety i roślin w ogóle może niestety stanowić problem. I paradoks jest taki, że te gatunki właśnie są bardzo często miododajne. I czartoryska by sadziła wszystko, a teraz już wiemy, że wszystkiego sadzić nie można. W książce, którą tutaj w studiu mamy na blacie tuż pod mikrofonem, przypomnę, na Facebooku jest zdjęcie okładki. Książka się nazywa Rośliny pożytkowe, a Aneta Sulborska-Różycka, nasz dzisiejszy gość, jest autorem. Wydanie drugie rozszerzone. Książka bardzo gruba. W tej książce jest zwrócona uwaga na to, których roślin sadzić nie należy, a których wręcz nie wolno. Podajmy może jakieś przykłady.
2: Zanim przykłady, to ja jeszcze bym chciała wyjaśnić słuchaczom, bo może nie wszyscy do końca wiedzą, co oznacza ten termin roślina inwazyjna. Na pewno jest to roślina, która nie jest naszą rodzimą, czyli przywędrowała na teren Polski z innego kontynentu, z innego klimatu i która stanowi zagrożenie dla naszych rodzimych gatunków. A dlaczego stanowi zagrożenie? Bo wygrywa konkurencję chociażby o światło, o wodę, o składniki pokarmowe, bo wytwarza bardzo dużo owoców i nasion, dzięki czemu bardzo szybko się kolonizuje nowe terytorium, bo właśnie bardzo łatwo chociażby rozsiewa się wraz z podmuchami wiatru. Takimi przykładami roślin inwazyjnych jest chociażby klon jesionolistny, który bardzo często sadzony jest w naszych parkach nadal. Róża pomarszczona, którą tutaj spotkamy chociażby w całym pasie nad Morzem Bałtyckim i która stanowi olbrzymi problem właśnie wielu krajów nadbałtyckich. Pięknie to wygląda, taki żywopłot różany, zwłaszcza w okresie, kiedy róża pomarszczona kwitnie. Jej kwiaty mają średnicę nawet 5 cm. Przyjemnie, bardzo intensywnie pachną i jeśli jemy pączki z prawdziwą konfiturą różaną, to właśnie pochodzi ta konfitura z płatków wspomnianej przeze mnie róży. Natomiast tworzy tak gęste zbiorowisko, że żaden inny gatunek nie potrafi się przez to nasz rodzimy przebić i też kiełkowanie nasion gatunków naszych rodzimych jest tam wręcz niemożliwe. Podobnie rzecz się ma z nawłocią kanadyjską czy nawłocią późną nazywaną olbrzymią. Na pewno Państwo widzieliście różnego typu nieużytki, czyli zostawione samym sobie takie obszary, na które wkraczają rośliny i tam bardzo często pojawia się nawłoć. Dość powiedzieć, że nawet w Alpach, chociażby w Austrii, gdzie miałam okazję być, też spotkałam

0: Nawłoć. I takie nawłociowisko to jest właściwie jeden, czy te dwa gatunki i żaden inny nie potrafi tam już rosnąć. Tak jak tu, Łukaszu, wspomniałeś, pewnie Izabela Czartoryska sadziłaby wszystkie nowinki, ciekawostki sprowadzone z zagranicy i tak też się działo z wieloma roślinami, które zostały często sprowadzone z innego kontynentu, bo pięknie wyglądały i miały być taką ciekawostką botaniczną, a z czasem uciekły czy z ogrodu botanicznego, czy właśnie z takiego prywatnego ogrodu i zaczęły stwarzać zagrożenie. Nie do końca jest to roślina pożytkowa, ale chociażby moczarka kanadyjska, roślina wodna, która została najpierw tutaj do ogrodu botanicznego w Europie sprowadzona, z czasem uciekła, no i stanowi też, w tej chwili ma status rośliny inwazyjnej. Natomiast też pszczelarze troszkę się przyczynili do rozprzestrzeniania roślin inwazyjnych i jednym z takich gatunków doskonale nam znanych jest robinia akacjowa, nazywana popularnie akacją. Wielu słuchaczy zapewne lubi miód akacjowy, a to też jest drzewo inwazyjne pochodzące z Ameryki Północnej, a sprowadzone najpierw do ogrodu botanicznego przez pana Robiniera, stąd łacińska nazwa robinia. Z takimi przykładami też innych roślin inwazyjnych jest chociażby trojeść amerykańska. Też piękny gatunek o bardzo ciekawej i skomplikowanej niemalże budowie kwiatów, sprowadzony z Ameryki Północnej, ale tutaj też stanowi zagrożenie, ponieważ owoce, które z botanicznego punktu widzenia są torebkami, po otworzeniu uwalniają bardzo wiele nasion posiadających puch lotny i rozsiewany jest, te owoce są rozsiewane błyskawicznie i mogą kolonizować nowe tereny. Jeszcze wspomnę o jednym gatunku, rdestowce. Rdestowiec chociażby ostrokończysty. Bardzo chętnie są sadzone te rośliny, chociażby gdzieś na cmentarzach, właśnie też stanowią, bardzo szybko mogą zakryć jakieś brzydkie miejsca w ogrodzie, ale tu uwaga, no raz posadzony będzie bardzo trudny do wytępienia.
1: W zasadzie nawet najsilniejsze herbicydy z glifosatem nie działają na rdestowiec, on odrasta. Ja widzę to na tych cmentarzach, na których mam groby rodzinne, że tam wszystkie wysiłki są czynione w tych miejscach, gdzie zaczęło to rosnąć i raczej cały czas jak przychodzę, to spotykam to. Może jeszcze też trzeba by było chyba tutaj doprecyzować, że istnieją również rośliny te, które są, można powiedzieć, że prawnie zakazane. W zasadzie nie można, tylko trzeba to tak nazwać, że jest lista, rozporządzenie ministerialne, na której to liście jest część tych inwazyjnych taksonów, która jest uznana za tak inwazyjne, że uprawa jest po prostu zabroniona, jest zagrożona karą grzywny albo nawet aresztu. I tutaj właśnie trojeść jest na tej liście. Na tej liście jest też Island, czyli bożodrzew, ale to jest akurat, chyba on nie jest sadzony w przypadku ogrodów dla pszczół, ale też na przykład pszczelarze uwielbiali sadzić kolczurkę klapowaną Echinocystis lobata, która obecnie nad Wisłą i nad innymi dużymi rzekami stanowi prawie, że monokultury, rozsiewa się i jest praktycznie nie do wytępienia. Jeżeli ktoś by chciał się zapoznać z taką listą, no to jest to rozporządzenie w sprawie gatunków uznanych za inwazyjne. Tam są 4 załączniki. Tych roślin nie jest jakoś dużo, ale to nie znaczy, że tylko te są inwazyjne, bo te, o których mówiliśmy, czyli na przykład nawłoć, na tej liście nie jest. My nie dostaniemy grzywny za jej uprawę, ale jej sadzenie jest po prostu, co tu dużo mówić, strasznie nieodpowiedzialne.
0: Zgadzam się z tobą, Łukaszu, a jeszcze nawiążę do bożodrzewu gruczołowatego, czy też inaczej nazywanego ailantem. No jest to roślina również pożytkowa, bo dostarcza kwiat i kwiaty dostarczają i nektaru, i pyłku. Dodatkowo też na liściach rośliny występują nektarniki pozakwiatowe, które też mogą wydzielać nektar, aczkolwiek nie do końca w naszym klimacie. Także też przez pszczelarzy jest, czy był ten gatunek lubiany i sadzony. Więc tutaj no niestety pszczelarze czasami no, przykładają rękę do tego procederu. I jeszcze o jednym gatunku też bym chciała wspomnieć z listy roślin inwazyjnych, chociażby niecierpek gruczołowaty. Jak wędrujemy gdzieś, zwłaszcza w pobliżu cieków wodnych, jakichś rowów, bo gatunek ten lubi miejsca wilgotne, to tam go zobaczymy i to też właśnie pszczelarze z racji późniejszego okresu kwitnienia tego gatunku w jakiś sposób go polubili. Myślę, że też Państwo doskonale znacie barszcz sosnowskiego, czy też barszcz mantegazjego, które kwitną w okresie lata i każdego roku pewnie słyszymy komunikaty o poparzeniach ludzi. Kontakt soku tych roślin ze skórą człowieka, czy też zwierzęcia i kontakt i wystawione na działanie promieni słonecznych powodują fotodermatozy, często objawiające się czy brązowymi plamami, czy po prostu pęcherzami. Także część z tych roślin jest również niebezpieczna dla naszego zdrowia i również innych zwierząt, na przykład krów też, jako przykład.
1: No to taki paradoks jest z tym barszczem, bo on był, jakby nie patrzeć, sprowadzony nie w celach miododajnych, tylko w celach paszowych, bo jego liście miały być kiszone i to miało stanowić wysoko wydajną uprawę paszy dla bydła. Nie wiem, jak to się skończyło i czy te krowy przeżywały po tej paszy, ale to ze Związku Radzieckiego przyszło. Był zresztą żart, że ta roślina się nazywa Dar Stalina.
0: Dokładnie. Tutaj anegdoty krążą o właśnie o barszczu sosnowskiego. No, kiedy liście rośliny zostaną zakiszone, więc ten efekt, o którym wspominałam, jest mniejszy, ale no, nie sprawdziła się ona jako ta świetna pasza, a dodatkowo zbiegła z tych upraw. No i widzimy w wielu miejscach takie populacje barszczu, zwłaszcza im bliżej granicy chociażby z Ukrainą, kiedy przemierzamy autem czy innym pojazdem w tamtym kierunku, to możemy już za Biłgorajem zobaczymy okazy barszczu rosnące, czy też no, w innych miejscach, więc też no, warto o tym pamiętać.
1: Dość duży problem jest też właśnie w Puławach, ponieważ w Jungu, w Instytucie Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa, była eksperymentalna uprawa barszczu sosnowskiego w dość dawnych czasach i pozostałości cały czas istnieją. Pozostałości, to znaczy rozprzestrzenione egzemplarze, z którymi się walczy, ale problem jest na przykład wtedy, kiedy one wyrastają na terenie rezerwatu Łęk na Kępie. On jest już może nie cały zarośnięty, ale tam jest tego barszczu bardzo dużo, ponieważ jest to rezerwat, a jeżeli jest to rezerwat, to z kolei nie można użyć pestycydu i nawet jeżeli ktoś by wpadł na pomysł, dobrze, ja wezmę Roundup i tam to opryskam, no to nie może tego zrobić legalnie, bo jest to rezerwat, pestycydów tam nie można używać i dopiero jest to naprawdę dosyć duża zagwozdka do pomyślenia i przemyślenia, jak to dalej z tym postępować. Natomiast tu jest jeszcze właśnie pytanie, jakie gatunki należy sadzić nieinwazyjne, tak żeby one kwitły przez cały rok, ale o tym powiemy po drugiej przerwie muzyczno-reklamowej. Zostańcie z nami na 98,2. Za chwileczkę do Was wracamy.
2: Akademickie Radio Centrum.
3: Najwięcej rocka w mieście.
4: Reklama.
2: Klubokawiarnia Kultowa. Nowa przestrzeń kulturalna na Czubach. Jam Session w każdą środę o 20:00. Koncerty rock, hip-hop, blues, opera. Potańcówki 60+, stand-up, organizacja imprez zamkniętych. Klubokawiarnia Kultowa. Ulica Herbowa 2A. Znajdź nas na Facebooku i Instagramie. Klubokawiarnia Kultowa. Ludzie, muzyka, przyjaźń.
3: Reklama.
4: Radio Centrum.
5: Najwięcej oka w mieście.

0: Ostatnia chwila naszej rozmowy. Może nie chwila, bo to jeszcze kilka minut zostało do godziny 20. Rozmawiamy o roślinach inwazyjnych i o tym, że inwazyjnych roślin sadzić nie trzeba. Ale możemy posadzić rośliny, które są, co tu dużo mówić, nieinwazyjne, a przez cały rok będą po kolei kwitły, po kolei wabiły zapylacze, po kolei nasze pszczoły i dzikie, i te miodne hodowane, chowane w ulach będą odżywiały. A jest do tego bardzo duża kolekcja możliwych gatunków do posadzenia. Jak miałem przed chwilą w ręku właśnie książkę, tę, która jest na zapowiedzi naszej audycji, czyli książkę Rośliny pożytkowe, no to ja sobie nie zdawałem sprawy z tego, że ona jest taka gruba, bo zawsze jest tylko i wyłącznie zdjęcie okładki, a mamy 640, czy nawet więcej, 840 pod kątem sprawdziłem, popatrzyłem, 840 stron, więc przez cały rok możemy sadzić rośliny takie, które będą po kolei kwitły, zarówno cieszyły oko, jak również, no tak jak pisała Czartoryska, ponieważ Czartoryska bardzo ładnie określiła to, że pszczoły, które miodu i posiłku szukają, motyle, które po nich igrają, to wszystko je uwdzięcza. Te owady uwdzięczają te rośliny, więc jest jeszcze ładniej w naszym ogrodzie. Powiedzmy tak po kolei, co po kolei kwitnie i w jaki sposób rozplanować ogród, żeby przez cały rok coś istotnego się w nim działo pod kątem zapylaczy.
1: To wszystko zależy, jakim areałem dysponujemy. Czy to jest niewielki ogródek przydomowy, czy to jest coś większego. Ale tak jak wspomniałam na samym początku, bardzo ważne jest to, o czym teraz, Łukaszu, wspomniałeś. Ta ciągłość taśmy pokarmowej, jak to się fachowo określa, czyli żeby od samej wiosny owady miały dostęp do źródła pożytku, do tych kwitnących roślin. I o ile wiosną, kiedy rusza wegetacja, ilości tego pokarmu są niewielkie, bo wtedy kwitnące rośliny dostarczają niewielkie ilości nektaru i pyłku, ale są ogromnie ważne dla rozwoju rodziny, chociażby pszczelej. Zanim powiem o tych gatunkach, które warto sadzić, to jeszcze przypomnę, że w przypadku pszczoły miodnej w całym sezonie wegetacyjnym czy tym sezonie pasiecznym jedna rodzina pszczela na własne potrzeby zużywa około 30 kg pyłku i prawie 100 kg miodu. Nie wiem, czy sobie zdajemy z tego sprawę i ten pyłek i nektar, z którego pszczoły wytworzą miód, to wszystko jest zbierane z roślin. Tak jak wspomniałam, wiosną nawet niewielkie ilości pokarmu są niezbędne dla prawidłowego rozwoju rodzin, czy to pszczelich, czy też dla rozwoju trzmieli chociażby, które jako pierwsze się uaktywniają, bo są bardziej odporne na niskie temperatury. Takiego pierwszego pożytku dostarczają rośliny kwitnące wczesną wiosną, czy też generalnie wiosną, ale tutaj jest dużym ryzykiem też pogoda, która często jest niestabilna i czasami uniemożliwia loty pszczołom. Takimi pierwszymi gatunkami są chociażby wierzby. Jako pierwsza zakwita u nas wierzba iwa, doskonale nam znana, której pędy wykorzystywane są jako ozdoba wielkanocna. Myślę, że Państwo nie wszyscy będą wiedzieli, że wierzby są roślinami rozdzielnopłciowymi dwupiennymi. To oznacza, że są egzemplarze męskie i egzemplarze żeńskie. Z tego botanicznego czy też pszczelarskiego punktu widzenia ważniejsze byłyby okazy męskie, których kwiaty dostarczają zarówno nektaru, jak i pyłku. Natomiast egzemplarze żeńskie, na których troszkę inaczej wyglądające kwiatostany typu kotki występują, one są takie zielonkawe i te dostarczają tylko nektaru. Oprócz wierzb zaczyna zaraz kwitnąć, niedługo w kwietniu klony zaczynają kwitnąć. Jako pierwszy u nas zakwita klon pospolity, doskonale nam, czy też zwyczajny, doskonale nam znany, często jeszcze przed rozwojem liści, podobnie jak i wierzby. Oprócz tych roślin, oprócz drzew, oprócz krzewów, a tymi krzewami w okresie wiosennym to jest chociażby wawrzynek wilczełyko, roślina, która naturalnie występuje dosyć rzadko, ale dosyć chętnie jest sadzona w ogrodach.
0: To trzeba pamiętać, żeby się nie zatruć jednak.
1: A, no właśnie.
0: Bo nie wszystko, co jest miododajne, jest nietoksyczne, też o tym pamiętajmy.
1: Dokładnie, ale też jest cała gama roślin, głównie bylin, czyli roślin wieloletnich. To są chociażby rośliny cebulowe, szafirki, cebulice, które zakwitają wiosną, hiacynty. Te wszystkie gatunki dostarczają nektaru. Jest wiele gatunków rosnących w lasach, zawilce. One głównie dostarczają pyłku, nektaru wydzielają bardzo niewiele, zawilec gajowy, ale tworząc kobierce i połaci właściwie rozrastające się w runie leśnym, mogą dostarczyć właśnie tego niezbędnego pokarmu białkowego dla pszczół, trzmieli czy innych dzikich pszczołowatych. Im dalej w ciągu kolejne miesiące roku, to jest coraz więcej kwitnących gatunków. W okresie wczesnego lata, czy takiej późnej wiosny zaczyna kwitnąć chociażby z krzewów, które polecam do takich mniejszych ogródków, chociażby wiele gatunków irk, począwszy od tych płożących się, które mogą zastąpić nam trawnik, aż do krzewów różnych wysokości. To jest kruszyna pospolita, która występuje, rośnie naturalnie w lasach i ma bardzo długi okres kwitnienia. To jest może z mniej znanych amorfa krzewiasta, bardzo lubię ten krzew, to jest przedstawiciel rodziny bobowatych, o bardzo pięknych, fioletowych kwiatach i intensywnym pomarańczowym pyłku, z którego pszczoły formują właśnie takie pomarańczowe obnóża, czyli pakiety pyłku, który transportują do swoich uli. No oczywiście Państwo znacie na pewno miód akacjowy, o którym wspominałam, i robinia akacjowa, o której też mówiłam, że jest to roślina inwazyjna, ale bardzo dużo egzemplarzy jednak w naszych lasach rośnie. Pięknie pachnące kwiatostany, ale bardzo krótki okres kwitnienia tego gatunku, bo to są niecałe 2 tygodnie, więc jeżeli w tym czasie na przykład jest niepogoda, to pszczoły takiego nektaru nie zbiorą i w danym roku miodu akacjowego będzie niewiele. No nie sposób nie wspomnieć o lipach, które tutaj wiele gatunków lip, lipa drobnolistna, szerokolistna, lipa amerykańska, dostarczają pokarmu pszczołom, zwłaszcza pokarmu tego nektarowego. Też na pewno słuchacze bardzo lubią miód lipowy, polecany zwłaszcza tutaj przy przeziębieniach, ale właściwie każde odmiano miodu ma takie właściwości. Ksiądz Kluk, wspomniany przeze mnie na początku audycji, właśnie jego ulubionym taką rośliną, drzewem pożytkowym były lipy. Okres sierpnia to jest chociażby z takich ciekawostek może przyrodniczych, a botanicznych, Ewodia aksamitna. Piękny egzemplarz tego gatunku rośnie w ogrodzie botanicznym UMCS i też w okresie kwitnienia drzewa, to właściwie kiedy staniemy pod jego koroną, możemy poczuć się trochę jak w ulu, bo jest takie zainteresowanie kwiatami przez pszczoły. Jesienny czas to jest coraz mniej kwitnących drzew i krzewów, ale już wspomniany tutaj bluszcz, czy też chociażby astry, które w tej chwili nowoangielski, nowobelgijski, tak zwane marcinki, to one dostarczają chociażby pożytku. Jest tych roślin naprawdę bardzo dużo, czyli są to i zarówno drzewa, krzewy. No, wypadałoby też wspomnieć o tych roślinach uprawianych na szerszą skalę, chociażby rzepak, gryka, facelia, no ale tutaj to już mówimy o uprawach rolniczych, ale to właśnie te duże areały dostarczają tego zasadniczego pokarmu dla owadów zapylających. Tutaj mam na myśli głównie pszczołę miodną i dzięki temu mogą sobie te owady zgromadzić pokarm, który notabene my, ludzie, zabieramy im, chcąc mieć miód w słoikach.
0: Teraz mi staje przed oczami taka wizja kwitnącego sadu, bo sady i wszystkie drzewa owocowe też są tutaj bardzo istotne. No i zwykle w takich sadach rośnie bardzo dużo mniszka lekarskiego, który przy autostradach jest niestety czasem koszony za wcześnie, zanim zdąży przekwitnąć, zanim pszczoły zdążą to zebrać. Jeżeli mamy w ogrodzie, no to polecam go jednak zostawić, a przynajmniej skosić wtedy, kiedy pszczoły się już pożywią.
1: Zgadzam się z tobą, Łukaszu, aczkolwiek tutaj pewnie ogrodnicy czy sadownicy by polemizowali ze mną, bo kwitnący mniszek w okresie, kiedy kwitnie mniszek i kwitnie na przykład jabłoń, to niejako odciągane są owady od kwiatów jabłoń. No
0: to z punktu widzenia sadowniczego może to nie jest aż tak korzystne, ale z punktu widzenia pszczelego i ekologicznego myślę, że na pewno tak. Zbliża się niestety nieubłaganie godzina 20 i czas się powoli żegnać. Ja bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Myślę, że nie ostatnie. Myślę, że jeśli zechcecie Państwo, piszcie lukasz.comsta@centrum.fm propozycje tematów. Jeżeli ktoś by chciał być gościem audycji, no to też oczywiście zapraszam do kontaktu. A dzisiejszym moim gościem, pierwszym po długiej przerwie, była doktor inżynier Aneta Sulborska-Różycka z Zakładu Aerobiologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Bardzo dziękuję za tę rozmowę.
1: Również bardzo serdecznie dziękuję Państwu i również Tobie, Łukaszu, za zaproszenie.
0: Dziękuję i zapraszam za tydzień i w niedzielę również się słyszymy w audycji Za Górami. Do usłyszenia, do spotkania.
2: Przy muzyce o nauce.

i oficjalnie zaczynamy nasz powrót. 3 minuty po godzinie 20 mamy wtorek, 6 października. To jest audycja Sygnał z garażu w Akademickim Radiu Centrum. Przy mikrofonie Jakub Grys. No i rozpoczynamy pierwsze wydanie już po raz trzeci, jeżeli chodzi generalnie o sezony, które już grywaliśmy na 98.2 FM. W sumie nie mam pojęcia, od czego zacząć. Może zdradzę po prostu, jak się teraz czuję. Jestem najzwyczajniej zestresowany, ale nie tak zestresowany, jak grałem te równo już 2 lata temu właściwie, kiedy nie wiedziałem, jak to w ogóle będzie wyglądać. Teraz jestem zestresowany, dlatego że jestem niesamowicie też podekscytowany. Za dużo rzeczy pojawiło się po prostu teraz w mojej głowie na myśl, że już teraz zaczynamy nowy sezon z naszą audycją. Zaczynamy może od podtrzymania tradycji, a mianowicie przypominam o tym, że możecie wybrać się na fanpage na Facebooku naszej audycji, czyli Sygnał z garażu. Znajdziecie to na spokojnie. Dlaczego warto to zrobić? Dlaczego warto obserwować tę stronę? No po pierwsze znajdziecie tam zapowiedzi przyszłych audycji. Dziś jeszcze wieczorem, mniej więcej po godzinie 21-22 sprawdzicie sobie przygotowaną dzisiejsze zestawienie muzyczne. Więc jeżeli z jakiegoś powodu nie będziecie w ogóle w stanie przesłuchać całego sygnału z garażu, pierwszego wydania, no to gorąco was odsyłam oczywiście na nasz fanpage. No i trzecia sprawa, może nie będę zdradzał, ale zdecydowanie więcej będzie się działo na naszej stronie w porównaniu do poprzednich 2 lat. Pierwszy odcinek. Co będziemy grać? Wypadałoby wymyśleć. No ja napisałem na naszym fanpage'u, że sponsorem muzycznym dzisiejszej audycji jest litera P. I nie tylko muzycznym można powiedzieć, bo w sumie za chwilę zobaczycie. Ale dlaczego P? No bo pierwsza też i połowa naszej dzisiejszej audycji będzie bardzo postpunkowa. Klasyk oczywiście sygnału z garażu. Zespół Proto Martyr jest pierwszą formacją, którą mogliśmy usłyszeć w tym sezonie. Kawałek Maidenhead to z drugiego albumu tego zespołu. Zespołu, który ma nieskazitelną dyskografię. Gorąco zachęcam sprawdzić to, co przygotowali na przestrzeni już ponad 15 lat, o ile się nie mylę. Tyle ta formacja już grywa z Detroit. Miasta dziury, no nie ukrywajmy, po prostu odpowiednik amerykański Łodzi. Zespół, który, jak wspominałem, ma nieskazitelną dyskografię i to jest taki współczesny klasyk muzyki postpunkowej, z którą gorąco wam zalecam po prostu, żebyście przesłuchali w wolnym czasie to, co proponują. Maidenhead to jest kawałek z ich drugiego albumu, który jest, jak zwykle Joe Casey ma w swoim stylu, nawiązaniem literackim do powieści Hangover Square Patricka Hamiltona. To jest książka, która została wydana jeszcze na początku II wojny światowej, a konkretnie w 1941 roku. No i to jest historia, która opowiada historię bohatera, który nazywa się George Bone, chociaż bohater to może jest za dużo powiedziane, bo George choruje na tak zwany tekst, który w sumie pada w tym utworze, czyli dead moods, martwe nastroje. Martwe nastroje możemy oczywiście zrozumieć jako rozdwojenie jaźni, ale to kwestia już do przeczytania w samej książce. Maidenhead natomiast to jest mieścina w Wielkiej Brytanii, która jest też elementem tej powieści i jest swoistym symbolem powrotu, narodzenia na nowo. I można powiedzieć, że idealnie ten numer pasuje, jeżeli chodzi o dzisiejsze rozpoczęcie sygnału z garażu. Proto Martyr możecie nie kojarzyć. Albo możecie, nieważne. Ale zwykle na sam początek każdej audycji powinniśmy grywać klasyki, rzeczy największe, najbardziej znane, największe hity. No to drodzy słuchacze, powiem tak, mam dla was najlepszego kandydata właściwie w ramach też i może powiedzieć klasyka, który dziś zagramy sobie w dzisiejszej też i audycji.

Wydaje mi się, że jest to propozycja idealna na jesienną porę, a przynajmniej to, co mamy za naszymi oknami, to pasuje pod jesień, ale estetycznie, bo temperatura to raczej zatrzymała się jakoś na początku września, pod koniec sierpnia. Można powiedzieć też, że przed chwilą wyciągnęliśmy asę z rękawa, jeżeli chodzi o sygnał z garażu, czyli Joy Division i The Cure. Kto by się absolutnie spodziewał, gdy powiem, że zagramy klasyki, no to inne zespoły nie mogły po prostu się pojawić. Candidate to był kawałek, który wcześniej sobie przesłuchaliśmy od Joy Division. To jest jeden z ostatnich numerów nagranych na płytę Unknown Pleasures i trochę to czuć, jest strasznie minimalistyczny ten numer, nawet w kontekście całego albumu, ale nieprawdopodobne budowanie klimatu, ale ja już to chyba wielokrotnie wspominałem w kontekście tego zespołu, który zbudował coś nieprawdopodobnego, jeżeli chodzi o jeszcze lata 70. A The Cure, All Cats Are Grey, jest takie powiedzenie, że w nocy wszystkie koty są czarne, czy w przypadku tego utworu szare, i to jest powiedzenie dwuznaczne, bo może ono oznaczać, że nasza aparycja w ogóle nie ma żadnego znaczenia, i jest jeszcze drugie znaczenie tego powiedzenia, którego nie zdradzę na naszej antenie, bo jest dosyć wulgarne, a przynajmniej w kontekście języka angielskiego. To z płyty, która się zwie Faith, od The Cure oczywiście. I gdy zespół nagrywał wczesne demówki na tą płytę, no to klimat był, co ciekawe, dosyć radosny, optymistyczny. Ale gdy Robert Smith pewnej nocy napisał właśnie ten numer, no dostaliśmy też i kawałek, który ustanowił klimat, z jakim będziemy mieli do czynienia właśnie w ramach wspomnianego wcześniej krążka. Krążka, który jest oczywiście wybitny, ale tylko takie gramy w naszej audycji. Znowu pojawia się literka P, tym razem w kontekście perkusji, czy raczej jej braku. No wydawałoby się, że jest to instrument kluczowy w kontekście muzyki punkowej, postpunkowej, generalnie muzyki rockowej, no ale nie zawsze. Za chwilę mam dla was, za chwilę usłyszycie moje dwie propozycje zespołów, które grały muzykę minimalistyczną i to taką przez wielkie M można powiedzieć, i też niezwykle klimatyczną. A Certain Ratio to jest jeden z pierwszych zespołów wytwórni Factor Records. Tony Wilson chciał po prostu znaleźć swój własny pierwszy zespół. Joy Division się nie udało zebrać, a przynajmniej w kontekście prowadzenia ich, bo ich menadżerem był Rob Gretton, no to padło na A Certain Ratio. Zespół, który Tony Wilson określił jako przyszłych Sex Pistols. No nie pykło, niestety, nie pykło. Ale co ciekawe, ta formacja gra właściwie do dziś i ich aktualna muzyka jest kompletnie nie do poznania w porównaniu do tego, co za chwilę sobie przesłuchamy, czyli All Night Party, co jest jeden z pierwszych singli tego zespołu z 1979 roku, którego właśnie takim elementem kluczowym jest właśnie brak perkusji.

Jak dotąd mamy bardzo spokojną muzykę, trzeba przyznać. Young Marble Giants i numer Include Me Out. To jest zespół z Walii, z Cardiff konkretniej, który grał dosłownie 3-2 lata właściwie, bo powstali w 1978 roku i zakończyli swoją działalność w 81. I w swoim dorobku mają tylko jeden album, czyli Colossal Youth z 1980 roku. To jest zespół, który znowu, wspomniał o tym wcześniej, punkt kluczowy, czyli brak perkusji. Połowicznie można powiedzieć, bo automat perkusyjny pojawia się akurat na tym albumie, ale żywych perkusji akurat nie usłyszymy. W ramach tego krążka postawili muzycy na całkowity minimalizm muzyczny i udało im się na pewno to zdecydowanie. Jest to muzyka bardzo tajemnicza właśnie ze względu na ten minimalizm. No i też warto dodać, że ten krążek muzycy sami sobie wyprodukowali, a że nie znali się wcześniej na produkcji muzyki, no to specjalnie zachowali właśnie prostotę kompozycji, prostotę w nagrywaniu. Było spokojnie, no to jedziemy teraz troszeczkę cięższymi rzeczami, aczkolwiek spokojnie, jeszcze jakiegoś łupania nie będzie, metalowego, słynnego łojenia. Będzie trochę noise'u, Sonic Youth już za chwilę. Kawałek to Tunic, Song for Karen z płyty Go. Kim jest tytułowa Karen? No jest to Karen Carpenter z zespołu The Carpenters, której dedykowano ten kawałek, gdyż w wieku 32 lat odeszła z tego świata niestety ze względu na anoreksję. I jest to numer piekielnie mroczny, ale pod względem warstwy tekstowej, pomimo tego, że nie da się wyczuć tego mroku muzycznie. Thurston Moore wspominał w jakimś wywiadzie, o ile się nie mylę, dla magazynu Rolling Stone, że jego w ogóle The Carpenters nie obchodzili. W ogóle to był przykład słabego zespołu, przeciętnego popowego zespołu przeszłości. Ale było w nich jeszcze coś bardzo intrygującego, coś ciekawego, bo byli przykładem najbardziej przeciętnego białego zespołu, jaki istnieje w Stanach Zjednoczonych. Porównał to do takiego ciężkiego kawałka Amerykany, coś na modłę rodziny Waltonów. Waltonowie, jak coś, to są właściciele Walmartu. Drodzy słuchacze, Sonic Youth, już teraz.

Trochę wydzielania i jęczenia na antenie Akademickiego Radia Centrum w audycji Sygnał z garażu, Scratch Acid i kawałek Cannibal o nomen omen kanibalu. Ale nie dosłownym, tylko jest to o pożeraniu serca w sposób metaforyczny. No numer romantyczny też można też w tym miejscu przyznać. Scratch Acid możecie nie kojarzyć, ja też nie kojarzyłem, ale możecie kojarzyć taką formację jak The Jesus Lizard i postać Davida Yoa, który zaczynał właśnie w Scratch Acid. I gdy miał opowiedzieć właściwie o tym kawałku, no to wybuchnął właściwie śmiechem. Do rozpuku się uśmiał. Drodzy słuchacze, 25 minut nam zostało do 21. Zaczynamy drugą część Sygnału z Garażu. Przypominam, zapraszam na naszego Facebooka. Sygnał z Garażu, oczywiście. Po godzinie 21-22 znajdziecie dzisiejszą playlistę. A my jedziemy dalej z literką P. Tym razem padło na, uwaga, uwaga, punk rock. I to taki dosłowny, klasyczny punk rock, którego, no nie ukrywajmy, w ubiegłym sezonie nie było za dużo. No to trzeba nadrobić. Zaczynamy zespołem prosto z Cleveland. Cleveland to jest dziura, no nie ukrywajmy. To jest miasto, przez które przechodzi rzeka. Rzeka, która została podobno podpalona już 14 razy. Jakim cudem? No odpady. I zespół, który za chwilę sobie sprawdzimy, to jest Dead Boys. Formacja z jeszcze z początku, no z połowy lat 70. z Cleveland. I sprawdzimy sobie numer Sonic Reducer. Gdzie mogliście usłyszeć ten numer? Nie będę zdradzał, ale pewnie skojarzycie, więc jeżeli będziecie wiedzieli, o co chodzi, no to możecie śmiało się podzielić pod 515 515 982.

Zostało nam jeszcze 16 minut do godziny 21, a ja chyba przegiąłem dziś albo z gadaniem, albo z muzyką. Przypuszczam, że raczej to pierwsze, więc ekspresowo. Za nami między innymi Dead Boys, Fear or a Stiff Little Fingers. Pierwsze dwa zespoły, no to absolutny klasyk hardkoru ze Stanów Zjednoczonych. Na pewno ich znacie, musicie na pewno. A kolejny zespół, który później sprawdziliśmy sobie, to było Stiff Little Fingers. Irlandia musi pojawić się w naszej audycji, a żeby być mega precyzyjnym, no to tym razem północna Irlandia. Suspect Device to jest jeden z pierwszych singli tego zespołu. Śmieszna sytuacja kompletnie. Wokalista tej formacji, czyli Jake Burns, po pewnym koncercie przekazał jakiemuś dziennikarzowi szkic, tekstu do tego kawałka, żeby zapytać się go, czy to się w ogóle nadaje na kawałek, a tam okazało się, że wypisane było absolutnie już wszystko. I numer jest absolutnie kapitalny, hitowy, no i bardzo upolityczniony, można powiedzieć, bo wspomina o czasach, powiedzmy sobie, bombowych z okresu Irlandii pierwszej połowy XX wieku. Zagadałem się.

0: Jedziemy dalej. Klimaty teraz anarchopunku. Zespół Zounds to są protegowani, można powiedzieć, zespołu Kras. Sprawdzimy sobie kawałek, który w ogóle jest sprzecznością tego, co grał Kras, czyli muzykę strasznie nieprzyjemną w wydaniu punkowym. To tym razem będzie bardzo melodycznie. Can't Cheat Karma.
1: One, two, three, go. I've got an ego. It won't let me go. What am I gonna do?

No i znowu powraca literka P. Podtrzymanie tradycji. Zespół Wipers graliśmy w ubiegłym i jeszcze poprzednim sezonie właściwie co chwilę. I nie powinno to dziwić, bo jest to formacja absolutnie wybitna. To z płyty Is This Real, czyli kawałki Return of the Rat oraz D7. Na zakończenie, ależ ten czas szybko zleciał. Zostawił nam jeszcze prawie 5 minut do godziny 21. No to czym zamkniemy? Klimatami punkowymi? No nie, będzie noise rock połączony z bluesem i wydzieraniem się. Pora, drodzy słuchacze, na wchłanianie mózgowu. Ale muzycznie, bo jakbyśmy to robili, jeżeli chodzi o pierwiastek, no to przypuszczam, że niewiele osób lubi radiację. Zespół Tropical Fuckstorm już za chwilę i kawałek Moskowiem z ich kapitalnego, ostatniego albumu Fairyland Codex. No i zamykamy pierwszą edycję Sygnału z garażu. Usłyszymy się już za tydzień, znowu we wtorek po godzinie 20, już za chwilę niemaletko, więc musicie z nami zostać. No i też zostawiam was z muzyką oczywiście. Jakub Gryzły przy mikrofonie. Życzę wam miłego wieczoru. Na razie.

0: Tak brzmi niedzielny poranek.
1: A tak wtorkowy wieczór.
0: Hard rock, funk, metal i wszystko pomiędzy. Nie ma letko, ale udźwigniemy to razem. Każdy wtorek po 21:00. Zapraszam.

Dzień dobry, wieczór się z Państwem po tej jakże długiej przerwie. Nadejszła ta wiekopomna chwila, iż trzeci sezon niemaletko rusza z kopyta. Wtorek, 21.6 października. Maciek Brewczuk, kłaniam się nisko. Zostańcie ze mną przez ostatnie dwie godziny. No i jak słuchacz Adrian już zdążył w SMS-ie napisać, bardzo zaskakującym to intro dzisiejszego spotkania naszego nie było. Ain't My Bitch, Metallica z albumu Load. Jako że będziemy przynajmniej przez czas jakiś jeszcze kontynuować tradycję rozpoczynania audycji od utworu Metalliki po kolei idąc, no bo tak doszedłem do wniosku, że tradycja to rzecz święta, to po pierwsze primo, po drugie primo, w tym roku mija 30 lat od ukazania się albumu Load. Pomimo tego, że on bywa uznawany za ten należący do jednak słabszej połowy twórczości Metalliki, to bardzo wiele kapel na świecie chciałoby nagrać tak dobry album jak właśnie metalikowy Load. Natomiast jeżeli są tu tacy, którzy uważają, że faktycznie Load to jest początek równi pochyłej, na której Metallica się znalazła i do tej pory się z niej stacza, chociaż no, to musi być całkiem duża wysokość, skoro stacza się przez lat 30 i stoczyć się jeszcze do końca nie jest w stanie, no to też na zasadzie Panu Bogu świeczkę, a diabłu ogórek, będziemy działać w klimatach bardziej tradycyjnych, bo otóż jeden z zespołów przynależny do wielkiej czwórki thrash metalu, czyli Anthrax, dopiero co wydał swój świeży krążek zatytułowany Cursum Perficio, chyba, łaciny to ja aż tak dobrze nie, a tytuł ten oznacza, że dotarłem do kresu podróży, mniej więcej w tym stylu. Ale Scott Ian powiedział, że to wcale nie oznacza, że to jest ostatnia rzecz nagrywana i ostatnia rzecz tworzona przez Anthrax, no bo teraz 2 lata będą jeździć po świecie, promować ten krążek, a jak skończą tournée, no to panowie będą w wieku pi razy drzwi razy okno, 65 lat, więc zobaczą, czy jeszcze będą mieli siłę jakąś płytę poczynić, czy na przykład nie będą wypuszczać tylko singli na sztuki. A co do sztuki, no to Everybody's Got a Plan. No Anthrax, jak przed chwilą przedstawiłem, takowy plan posiada.

Havoc, The Ultimate Weapon, czyli współczesny trash, o ile można tak nazywać zespół, który od lat 22 gra i tworzy. No i oni chyba musieli planów Anthraxu posłuchać albo poczytać o nich, no bo to jest samodzielny singiel, póki co chyba nie zwiastujący nowego krążka, bo przynajmniej nie udało mi się dotrzeć do informacji, jakoby tenże nówka sztuka numer miał być jakimś pilotażem przed długogrającym wytworem. O, dawno żebym nie gadał, to i teraz mi się język plącze. Natomiast no tak to na moje ucho brzmiało, jakby cała wielka czwórka thrash metalu miała mieć dziecko, no to mogłoby tak być. Bardzo wyraźnie słychać inspirację, zwłaszcza nowszą twórczością Metalliki z okolicy Hardwired albo 72 Seasons, doprawionych trochę Slayerem albo Megadethem. No, tak to jest, że naśladowanie to jest najwyższa forma uznania. Natomiast trochę byłem w lekkim szoku, jak usłyszałem utwór, który będzie za moment, no bo często się zdarza, że jako gościnny artysta występuje ktoś znany, szanowany w środowisku w celu takiego jakby pobłogosławienia młodszych kolegów i jakby wskazania, że się przekazuje pałeczkę w tej sztafecie pokoleniowej, więc niejaki Matt Heffi już w takim razie do klasyków gatunku zaliczany musi zostać, bo parę miesięcy temu, chyba w lipcu, o ile dobrze kojarzę, wydany został jego utwór, znaczy on gościnnie wystąpił w utworze kapeli Defects z Wielkiej Brytanii. Kapela jest metalcore'owa i powstała w 2024 roku, czyli raptem 2 lata temu, i już najwyraźniej zdobyła takie uznanie, żeby bardziej znani koledzy chcieli ich ciągnąć za uszy w górę do wyższej ligi. Więc posłuchajmy sobie teraz, czy faktycznie zespół Defects zasługuje na to, żeby zacząć ich stawiać w pierwszym rzędzie kapel grających muzykę ostrzejszą.

Matt Heffy okazuje się, że nie tylko gościnnie się udziela, ale również zapędził do roboty swoją własną ekipę. I to na tyle skutecznie, że nowy kawałek zapowiadający nową płytę został był wydany. Dead Inside of Me, którego autorem jest basista grupy Trivium. Więc już od razu wiadomo, że ten kawałek coś sobą reprezentuje. Mi się podoba właśnie z tego względu, że basu jest tam dużo, co akurat w Trivium nigdy oczywistym nie było, więc jest to zdecydowanie krok w dobrym kierunku. I takie jest moje zdanie i ja się z nim zgadzam. Natomiast co do nowości, no to pamiętamy, jak nie tak dawno Alisa White Glues dołączyła do grupy Dragon Force i ludzie się drapali w głowę, o co tutaj w tym wszystkim chodzi. A otóż sytuacja dokonała wyjaśnienia, ponieważ zespół Dragon Force stwierdził, że rozbije wokale na dwie osoby. No i wszyscy myśleli, że Alisa będzie wspomagać, tudzież uzupełniać, tudzież będą pchać ten wózek razem z Markiem Hudsonem. Jednak tenże wokalista niestety musiał zrezygnować z działalności jakiejkolwiek muzycznej ze względu na problemy zdrowotne, a konkretnie na dolegające mu szumy uszne, które uniemożliwiają mu dalsze śpiewanie i dalszą karierę. No i wydawać się mogło, że w takim razie Dragon Force będzie teraz zespołem z wokalem żeńskim, ale jednak nie. Na miejsce Marka Hudsona dołączył do kapeli Alessio Garavello, który będzie teraz męskim wokalistą w tymże składzie. No i został zapowiedziany na marzec przyszłego roku nowy album Dragon Force. Natomiast, żeby pokazać, że nie próżnują i zmiana składu to jest początek nowego otwarcia, no to został opublikowany singiel zatytułowany Hunger of the Beast.

Entering humanity. Jeśli przez ostatnie 3 minuty 40 sekund próbowaliście wyregulować odbiorniki, bo wam się wydawało, że coś z waszymi radiami jest nie tak, no to z góry was przepraszam za to, co miało miejsce, bo miało miejsce Slipknot z czymś, co się określa utworem pod tytułem Arsenal. No źle się dzieje w państwie Slipknot, nie było to dobre, nowy singiel ma zapowiadać nowy etap twórczości, jak żeby inaczej mogło być tego składu. No a że skład jest w rozsypce i nie wiadomo tam kto z kim, gdzie i no, z dawnego Slipknota, no to już tam niewiele się ostało. A kapela zapowiada powrót do korzeni, no tylko od tych korzeni to jest dosyć daleko i ma się wrażenie, że zażywali inhalacyjnie zupełnie inne części jakiejś rośliny. No bo Arsenal brzmi okropnie chaotycznie, tak jakby ktoś stwierdził, że chłopaki, przynieście na próbę swoje pomysły na kawałek, no i potem sobie posłuchali i stwierdzili, że użyją wszystkich pomysłów w jednym utworze. To się nie mogło udać, no fala łajna, która spłynęła na tenże kawałek w internecie, była przepotężna. Ja zazwyczaj mam tendencję do bronienia wolności artystycznej artystów, ale jednak gdzieś trzeba postawić granicę. No, jak na moje ucho, Arsenal co niby nazwą jest składu uzbrojenia, nijak ni do ataku, ni do obrony w wypadku Slipknota się nie nadaje. No ale odpocznijmy sobie od nowości, zwłaszcza po takiej. Następny kawałek też będzie trochę chaotyczny, ale w nieco bardziej strawny sposób, bo wędrujemy w tym momencie do Włoch. No bo wiadomo, były wakacje, więc ku zaskoczeniu wszystkich tam pojechałem. Kto by się spodziewał? No na pewno nie Włosi, nie Sycylijczycy, bo zawsze jeździłem na północ, teraz zrobiłem myk i pojechałem na południe. A jako iż to podróż była w charakterze road tripowym, jak to zwykłem zawsze czynić, no to stwierdziłem, że przyda się nieco włoszczyzny muzycznej, bo nie o zieleninę chodzi. No i najlepiej, jeżeli to będzie w temacie motoryzacyjnym. Będzie zespół Colonnelli i utwór zatytułowany Interceptor.

The Astral Prophets Into Nothing. Stały słuchacz Piotrek napisał, świetne to The Astral Prophets. Ja absolutnie się zgadzam. No i ile razy już mi się wydaje, że nic świeżego i odkrywczego, przynajmniej z mojej perspektywy, w metalu nie usłyszę, no to dostaję takim strzałem właśnie jak twórczość Kanadyjczyków pochodzących z Calgary. Wcześniej tworzyli folk metal. Nie słychać, w ogóle nie słychać, że takie były ich początki i członkowie zespołu Scythia stwierdzili, że pójdą raczej w stronę opowieści dziwnej treści z kosmosu, a sam utwór Into Nothing, ja wiem, to był rock and roll, quickstep, jive czy coś takiego, no pod nóżkę bym rzekł, do tańczenia w sam raz, takiego dynamicznego, i jak usłyszałem ten kawałek, to od razu objawiła mi się wizja właśnie z szalonych amerykańskich kolorowych lat 50. Pan ubrany w koszulę i spodnie w kancik, tańcujący z panią ubraną w taką zwiewną kieckę w grochy. No ale oni raczej dążą do tego, żeby przedstawiać historie pozaziemskie. No a ich debiutancki album ma się ukazać na koniec października. No i jeżeli reszta materiału będzie na tym poziomie, to jest duża szansa, że będą z mojego punktu widzenia takim dosyć dobrym zagranicznym odkryciem roku. No mamy 4 minuty do godziny 22, a ja jeszcze nie wspominałem o ogłoszeniach parafialnych. Facebook NML982, tam należy pisać, jeżeli macie swoje zdanie na temat tego, co się wyczynia tutaj na antenie, w eterze, to proszę pisać, proszę się nie krępować. Lista obecności pod postem dzisiejszym do podpisu. Można ewentualnie, jeżeli ktoś jest lewy w mediach społecznościowych, no to 515-515-982 SMS-y, koszt jak za zwykłą wiadomość wysyłać. No a tenże numer telefonu za niedługo, chwil kilka, będzie przydatny, bo będzie konkurs, ale to o tym po tym. Na razie wróćmy do bardziej klasycznych nowości. Amon Amarth, zespół, którego nie należy i nie trzeba nikomu przedstawiać, nawet księża zachęcają do tego, żeby ich słuchać na zasadzie, że grzechem jest słuchanie kiepskiego metalu, a oni raczej do kiepskich nie należą. No i mają nowy singiel wypuszczony w wakacje. Gjallarhorn się on tytułuje.

To też chyba łatwo było rozpoznać, kto zaczął. Brzmienie zespołu The Who jest nie do podrobienia. Właśnie wydali nowy album zatytułowany Han i Warrior Chant jest jednym z singli promujących tenże krążek. Również w tym momencie krążą po świecie, tudzież po Europie. I chyba za dwa tygodnie będą w Warszawie. Także warto się wybrać tam. Popatrzcie sobie po internetach, bo ja w tym momencie czasu nie mam. No a przyznam się bez bicia, że dopiero teraz się dowiedziałem, że mają grać, ale gdzie i kiedy, no to szczegółów nie znam. No i tak od ręki nie poznam. A propos, grać koncerty, no i grać utwory. No działa sobie w Lublinie taki zespół o nazwie Seteist. No i organizują oni taką imprezę, która się nazywa Setfest, o ile dobrze pamiętam. I to jest druga edycja tegoż właśnie. I no w związku z tym, iż jest taki koncert, no to może by ktoś chętny na pójście tamże się znalazł. O, tak mi się wydaje. I no jak konkurs, to wiadomo, że pytanie musi być. No i pytanie będzie treści następującej. Która to edycja Setfestu będzie? No i kto zagrał? Ewentualnie co łączyło wszystkie te zespoły, które zagrały podczas pierwszej edycji tegoż wydarzenia w roku ubiegłym. Piszcie odpowiedzi pod numerem 515-515-982, koszt SMS-a, jak za zwykłą wiadomość. Natomiast do wygrania jest podwójna wejściówka na to wydarzenie, które 10 października, czyli już niedługo będzie. Także proszę pisać, kto grał, tudzież co łączyło zespoły grające podczas pierwszego Setfestu. No i podwójna wejścióweczka na to wydarzenie będzie do zgarnięcia. No a utwór, który za moment poniekąd do części odpowiedzi może w pewien sposób coś tam wam podsunąć, jeśli chodzi o ułatwienie, bo zespół następny to Apokaliptika z gościnnym udziałem Kalandry i utwór Upper Hand.

Coś dziwnego się dzieje w świecie muzycznym. Zapanowała swego rodzaju moda, że jak się robi wspólną trasę z kimś, to się nagrywa wspólny singiel. I tak poczynił Zenek Grabowski, znany dawniej jako Zenek Kupatasa, znany wcześniej jako Spiritus bardziej, Mowens trochę mniej, Cabanosa, z zespołem Kronika. Też niedługo mają grać w Lublinie, ale coś tutaj jakby... Coś tu mamy chyba zbyt odległe planety, chyba że Zenek dorósł, hatfu, i zaczął zajmować się poważniejszą twórczością i stąd współpraca trasowa z Kroniką. No bo tutaj mamy folk metal, tutaj mamy debilcore i no nie wiem... Nie wiem, czy to tutaj mamy synergię, ale też pytanie, czy to Zenek swoich fanów chce Kronicę udostępnić, czy od Kroniki chce fanów podebrać. No to będzie można się niedługo przekonać. No też tu stały słuchacz Piotrek napisał, że będą grać w Lublinie, ale też nie wiem kiedy, on wie pewnie, to może... tam na Facebooku powiedzieć. Jeśli chodzi o konkurs, który ogłosiłem wcześniej, bo to, tak siedzimy w temacie grania na żywo, to trzeba by było też o Setfeście powiedzieć, że wygrał ten dwuosobowy wjazd Jacek wygrał. Odezwę się do ciebie po zakończeniu programu w celu ustalenia, jak się dostaniesz na pokład. A jeśli chodzi o prawidłową odpowiedź na pytanie konkursowe, no to jest druga edycja Setfestu. A zespoły grające w czasie pierwszej edycji łączyło to, że wszystkie miały damskie wokale. Natomiast część osób odpowiedziała też dobrze, że to jest druga edycja, ale chyba nie do końca zrozumiała, o co pytam, bo napisała, że łączy je Seteist. No Seteist łączy dwie edycje, a nie zespoły w pierwszej edycji grające, bo tak... Pierwsze odpowiedzi właśnie były w tym stylu, to zacząłem mieć wątpliwość, czy dobre przedstawiłem pytanie, ale mniej więcej pół na pół się rozłożyło, jak te odpowiedzi się ukształtowały. Połowa była kompletna, druga połowa była kompletna w połowie. No to jedziemy dalej z nowościami i jedziemy z nowościami polskimi. Zespół Illusion, 9. płyta w ich wykonaniu 20.

Wersja nieradiowa dopiero wraz z płytą będzie dostępna do posłuchania. Także dzisiaj wersja wykastrowana, a wersja niewykastrowana po premierze albumu, czyli pewnie na początku listopada jakoś wam zaprezentuję.

To był zespół pod dosyć ciekawą nazwą Wielkie ilości piorunów naraz. Utwór Terapia z krążka Wielkie ilości piorunów naraz. Krążek wyszedł w zeszłym roku, a ja dopiero go odkryłem teraz, nad czym ubolewam wielce. I przykro mi jest z tego powodu, że mnie omijają takie rzeczy, bo to jest dobre. To jest dla mnie przynajmniej taki powiew świeżości jak zespół Hamulec albo jak zespół Mary. Ten kawałek przed momentem zasłyszany swoją szczerością, dosadnością i takim dosyć konkretnie prostym, zrozumiałym przekazem wskazującym, co jest z naszym światem nie tak. Bardzo, ale to bardzo mi się skojarzył z nieodżałowanym przeze mnie zespołem Kazik na żywo, gdzie też twórczość Kazika w warstwie tekstowej właśnie była taka subtelna, prosto w ryj, jak cios z Glana. Także no muszę nadrobić zaległości. No i tak, tak mi się wydaje, że to ma przyszłość. Tak polski rok cięższy wyglądać powinien, bo no, to nas wyróżniało i to dawało do myślenia, tego typu twórczość dawała do myślenia, jak byłem człowiekiem młodszym. Do młodszej generacji trafiają rzeczy troszeczkę bardziej skomplikowane, troszeczkę nowocześniejsze i teraz będzie kapela, której też nowy krążek, co prawda tegoroczny, ale jednak dał radę mi umknąć, a na ich koncerty zawsze chodzę z dużą przyjemnością, bo oni są frontem do klienta i zawsze jest okazja porozmawiać z chłopakami później na tematy poważne, mniej poważne albo mniej poważnie na poważne. No, o transgresję mi chodzi. I to jest zespół, który też na podobne problemy jak Wielkie ilości piorunów naraz zwraca uwagę, tylko raczej ich publiczność to tak o połowę młodsza ode mnie jest, albo i jeszcze bardziej. Ale no, każdy wiek ma swoich poetów, swoich wieszczów. No i w tym momencie bardzo dobrze, że transgresja do młodzieży bardzo trafia, bo to mądre rzeczy w ich tekstach potrafią się przewijać, tak jak w kawałku Nieneurotypowy.

No i przed momentem Francuzi, no więc wiadomo, że będzie było dziwnie. Novelists i utwór Ravage. No i tak na moje ucho to było posklejane z rzeczy, które nie do końca powinny do siebie pasować, bo mamy tam dżent połączony z popem i połączony z muzyką kameralną w stylu barokowym, to co na wiolonczeli było pitolone. No ale najwyraźniej jak się umie i jak się chce, to da się to poszywać. Tak wygląda to nowoczesne podejście do grania gitarowego, które jakoś się broni, a nie jak dużo obecnych młodych zespołów pretendujących do bycia metalowymi grają jak najdziwniej, byle tylko jak najmniej melodii w tym było. Tutaj była. Może nie będzie to coś, do czego będę często wracał, ale na pewno było to jakieś. No to teraz znowu bardziej klasycznie, bardziej death metalowo będziemy. Wracamy do ligowej szarzyzny, że się tak wyrażę, do tego, co powinno w dużej ilości występować we wtorki po 21 na antenie Akademickiego Radia Centrum. Orbit Culture i kawałek Nuclear God.

nie przypominam sobie takiej sytuacji, żebyśmy nie mieli okazji w pierwszej audycji sezonu żegnać kogoś znaczącego w historii metalu. No a tak jest właśnie również i tym razem. Otóż żegnamy Kronosa, czyli głównodowodzącego wokalisty i basisty zespołu Venom, jednego z pionierów bardziej złowrogiej i bardziej piekielnej strony metalu, który był pionierem i w sumie twórcą nazwy black metal, ale także dużo zespołów thrashowych, defowych było inspirowanych jego twórczością. No to między innymi on jest odpowiedzialny za wprowadzenie koźlo-pentagramicznej symboliki do świata metalowego. No a teraz pewnie patrzy na nas z dołu, smażąc się w garnku u tego, którego tak często i chętnie przywoływał. No, Wings of Valkyrie nie jest największym hitem zespołu, ale zdecydowanie ze względu na tematykę, no, pasuje. Także odpoczywaj, Kronosie, muzyka po tobie nam została. No ale tak, mamy 6 minut do godziny 23, więc pora kończyć pierwsze w tym sezonie spotkanie w Niemaletko. Dzięki za ostatnie 2 godziny. Kłaniam się nisko. Maciek Brewczuk był z wami, a towarzyszyli mi Alicja, Anna, Barbara, Karolina, Paulina, Karolina, Piotr, Andrzej, Adrian, Sławek, Ryszard, Robert, Radek, Robert, Mariusz, Tomek, Adam, Damian i Jacek. Dzięki za uwagę. No i słyszymy się, mam nadzieję, że w większym składzie za tydzień. A pamiętajcie, żeby na Facebooku NML982 czasem odwiedzić, a także spin-off NMLVMD z Wielką Mańkiem i Drapakiem, takoż na Facebooku, jak i na Instagramie. Tam też śmieszne rzeczy się odbywają. No a na zakończenie dzisiejszej audycji uderzmy w tony zdecydowanie bardziej optymistyczne, bo mam nadzieję, że ten tytuł utworu grupy Accept będzie jak najbardziej adekwatny i odpowiedni do tego, co czeka nas w przyszłości. The best is yet to come. A my się słyszymy za tydzień. Do usłyszenia, trzymajcie się, cześć.

0: Koniec odcinka drugiego i zarazem ostatniego.
1: Radio Centrum.
2: Najwięcej lokowniście!